że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klęska.

nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz nawet miewam lęk ustawy.

Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj.

Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Oczy na

0: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.
1: Wstałem dziś, skoro świt,

0: Radio Pogoda na lato.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl. Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Maksymalne stawki dla lekarzy wśród proponowanych zmian. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
6: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedury.
5: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
7: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
5: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
8: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
5: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
4: Drogowskaz Radia Pogoda.
2: Na trasie S19 na Podkarpaciu między Miejscem Piastowym i Duklą o 5 nad ranem rozpoczęło się koszenie poboczy. Proszę tam uważać na zwężenia jezdni. Natomiast za godzinę roboty zaczną się na drodze krajowej nr 32 w pobliżu miejscowości Kargowa w Lubuskiem. Drogowcy budują trasę dla rowerów, a na razie ta dla samochodów będzie zwężona.

0: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na wschodzie Polski, w centrum, a miejscami także nad morzem i w górach. Na zachodzie Polski nie powinno padać. Niebo częściowo zachmurzone, a na termometrach no nie za wiele. 15

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: No dzień dobry się z Państwem, 5 minut po 6. Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku, do końca roku 175 dni i 75 do końca lata. Słońce wstało o 4:26, zajdzie 4 minuty przed godziną 20. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 17 minut. I dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, proszę Państwa. No ja akurat jechałam i tylko w części inną, ale i tak zobaczą to Państwo w relacjach w mediach społecznościowych Radia Pogoda, między innymi na Facebooku, tylko muszę tam za chwileczkę wrzucić. Także jest plan. Na razie się budzimy przy najpiękniejszych melodiach, oczywiście Diana Ross, The Supremes, za chwilę Urszula Sipińska, a później przegląd porannej prasy dla Państwa.

11 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale przegląd porannej prasy przed nami. Mówimy o tym w wiadomościach i pisze o tym dzisiejsza prasa, właściwie każda gazeta. Tutaj wyjątek z Gazety Wyborczej. Limit na zarobki lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki na płace. Lekarze mają zarabiać maksymalnie 240 zł brutto na godzinę, a szpitale będą miały odgórny limit wynagrodzenia. Co się jeszcze ma zmienić? Po wczorajszym spotkaniu minister zdrowia z premierem, limit na zarobki lekarzy, strona pierwsza, ale ciekawy artykuł także w Wyborczej wewnątrz numeru. No bo i o tym też była mowa w wiadomościach i na antenie Radia Pogoda. Brawo, brawo, 81% uczniów zdało tegoroczną maturę. Ale fatalne wyniki uzyskali abiturienci ze szkół branżowych i o tym pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. 56% absolwentów szkół branżowych nie zdało matury. Co jest największym problemem? No oczywiście matematyka. I co dalej? Czy znów za rok matura? Strona 7, dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Naprawdę polecam ten artykuł. Niezła analiza. Tymczasem w Super Ekspresie, czy wróci tańsze paliwo? O tym czytamy na stronie 4. Konflikt USA z Iranem przybrał znowu na sile, a kierowcy z niepokojem śledzą kolejne wzrosty cen ropy na światowych rynkach. Minister energii Miłosz Motyka odniósł się w związku z tym do możliwego powrotu programu CPN, który wcześniej obniżał ceny paliw. Rząd stawia jednak jeden wyraźny warunek. Co to za warunek? Strona 4. Odsyłam Państwa do dzisiejszego wydania Super Ekspresu. Jeszcze na koniec, mnie ubawiło, fakt na koniec. I tutaj krótka rozmowa na przedostatniej 23 stronie z Andrzejem Bargielem, który ostatnio zjechał z kolejnego już 8-tysięcznika. Jak się, zapytany na to, o to, jak się czuje po takim wyczynie, odpowiedział: mam teraz przesyt gór. Nic dziwnego. To i jeszcze więcej w dzisiejszej prasie, a my wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogusław Mec.

Tom Jones. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po 6. Tak patrzę sobie na temperatury w Polsce. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 9 stopni, a najcieplej na Wybrzeżu, w Ustce prawie 17, proszę sobie wyobrazić. A jak to się będzie kształtowało w ciągu dnia? Najcieplej ma być dziś w Legnicy, ponad 23 stopnie. Wybrzeże z 18 i więcej nie będzie, a najchłodniej dziś w Suwałkach niecałe 15 stopni. No taki mamy lipiec, ale to jest normalna pogoda lipcowa. Ja pamiętam, jak kiedyś się jeździło na Mazury i brało łódkę, to trzeba by się było zastanowić, czy jedziemy w lipcu, bo wtedy nie wieje, ale za to pada, no i bywa gorąco, czy jedziemy w sierpniu, kiedy wieje, ale za to jest dużo słońca, no ale już zimne noce. Chyba teraz jest właśnie taka pogoda. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda, prawie 6:21.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Znajdź komfort w Myśladle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Za 29 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i Państwo wielce zajęci od rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z Wrocławia. Teraz 16 stopni. Bardzo proszę o trzymanie kciuków za polskie siatkarki, które teraz grają z Ameryką. Widzę narodów. Miłego.
0: Miłego, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, że trzymamy kciuki. Na początku się zastanowiłam, co one o tej porze grają, no ale to w Osace, tam zupełnie inna strefa czasowa. Grają, a nawet przegrywają. Polki właśnie przegrały pierwszego seta, no ale to pierwszy to jeszcze trochę przed nimi. Oczywiście trzymamy kciuki i Państwo też powinni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ten CC. O, dawno tego nie słyszałam. A za chwilę Hanna Orsztynowicz w Pogodnym Poranku za 28 minut 7.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 23 minuty siódma. Kawka poranna jest, woda do kawy jest, można zaczynać dzień. Jak się zaczyna dzień u Państwa? 22 444 40 04 od naszej słuchaczki z Wrocławia, już wiemy, że od sportu. Znaczy oglądania, a nie uprawiania, ale pewnie uprawianie też będzie, prawda? No bo jeśli się ruszyć, to właśnie teraz powietrze o poranku najlepsze. Za chwilę Andrzej Dąbrowski, to sprawił rytm, później będzie Irena Santor.
1: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
10: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Została ostatnia reklama.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.

0: Irena Santor, Serce. Piosenki z płyty, piosenki stare jak świat w wykonaniu Ireny Santor. Będą Państwo słuchać całej tej płyty w naszym wakacyjnym cyklu Płyta na lata. Program przygotowuje Monika Tarka, ten program w niedzielę od godziny 10 do 14. Weekend coraz bliżej, ale dzisiaj dopiero czwartek. Było coś o kulturze fizycznej o poranku, a Państwo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Bruno, z tej strony odnośnie ćwiczeń fizycznych. Ja mam dzisiaj cały dzień ćwiczeń fizycznych wraz z Radiem Pogoda, ponieważ pracuję jako kurier.
0: Och.
1: Właśnie dostarczyłem 250 kg wody, a Radio Pogoda mi cały czas towarzyszy na każdej zmianie przez cały czas. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego piątku.
0: Miłego czwartku jeszcze. Ale myślimy o przyszłości oczywiście. O tej porze już 250 kilo. Bardzo szanuję, bardzo podziwiam, bardzo szanuję i bardzo dziękuję wszystkim kurierom za ich pracę. Nie wiem, co byśmy bez Państwa zrobili. Naprawdę. Teraz już nie dałoby się chyba żyć bez kurierów. Albano i Romina Power w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za chwilę Krzysztof Krawczyk. Za 10 minut będzie siódma.

Zapachniało ogniskiem, co? Ech, Krzysztof Krawczyk, my cyganie. Wracamy do najpiękniejszych melodii, ale to już po godzinie 7:00. O 7:00 najważniejsze wiadomości, a w nich Rzeszów. Miała być nocna prohibicja, ale nie będzie. Dlaczego? A to się Państwo dowiedzą właśnie. Do kalendarza także będziemy zaglądać po godzinie 7:00. Tutaj jedne urodziny arcy ciekawego człowieka. No i wydarzenie, które musimy zaznaczyć na antenie Radia Pogoda. Dowiedzą się Państwo dlaczego, dosłownie za kilkanaście minut. Proszę z nami zostać.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktury Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy

0: Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Została ostatnia reklama.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Najpierw bardzo ważna informacja z Osaki. Drugi set 24-20 dla Polek. Co prawda jeszcze nie ma piłki meczowej. Właśnie teraz jest. Obserwujemy to na bieżąco. Będziemy Państwa informować. No dobra, to teraz wiadomości.
7: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
8: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
9: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
8: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
7: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
10: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
7: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Znamy już komplet półfinalistów wielkoszlemowego Wimbledonu. Marta Kostyuk pokonała Jasmine Paolini, a Linda Noskowa Elise Mertens. W drugim półfinale Karolina Muchowa zagra z Coco Gauff. W turnieju mężczyzn nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Coboldim. O finał zagra z Aleksandrem Zwirewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza. Również w trzech setach. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Jannikiem Sinnerem.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś częściowe we wschodniej połowie Polski. Może przelotnie padać deszcz, a na zachodzie już dziś nie powinno. Temperatura jeszcze niezbyt wysoka, do 15 stopni na Suwalszczyźnie, do 20 w centrum i 23 w województwach zachodnich.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Dzień dobry, w czwartek 9 lipca. Dzisiaj 190 dzień roku, do końca roku 175 dni, a do końca lata 75. Asia Kruk, kłaniam się Państwu i od razu sprawdzam, co tam na boisku siatkarskim w Osace. Polki wygrały z Amerykankami drugiego seta. No, jest remis. Co będzie w trzecim secie? Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Jeśli Państwo nie mogą oglądać, to proszę słuchać Radia Pogoda. Wszystko powiemy, co tam się dzieje. No nie wszystko, bo każdej akcji nie omówimy, ale wynik na pewno powiemy Państwu w Radiu Pogoda. Za chwilę będziemy zaglądać do kalendarza, a tam zabije serce między innymi. No ale to wszystko w swoim czasie. Teraz Alibabki i Kwiat jedno.

0: Seweryn Krajewski, najpiękniejsza z 1984 roku. Wiemy doskonale, że Państwo uwielbiają tę najpiękniejszą melodię. Będzie Jan Kaczmarek z Jerzym Skoczelasem, później Maria Koterbska, ale teraz ważne sprawy. 14 minut po godzinie 7. Co to się tam wydarzyło lata temu? Zaczniemy od rocznicy urodzin. W 1927 roku urodził się Zdzisław Maklakiewicz. Genialny polski aktor, który zagrał we wszystkich polskich filmach, znaczy tych moich ulubionych, naprawdę, no bo to i Rejs, Inżynier Mamoń przecież, i W niebowzięci, i Przyjęcie dla 10 osób plus 3, i Hydrozagadka, i Jak to się robi, i mogłabym tak jeszcze pół godziny wymieniać, ale znany był też z dużego dystansu do siebie i ze złotych cytatów, pozwolą Państwo. O swoim emploi, czyli wyglądzie, po prostu powiedział kiedyś. Myślę, że zaczęło się od tego, że jestem brzydki. Nie przypominam Gregory Pecka, ani Mastroianniego i tak zostałem tak zwanym typem. Ale sam siebie uważam za człowieka bardzo pozytywnego. No właśnie, też tak myślę. Napisał też dla samego siebie satyryczny nekrolog, który brzmi następująco. Urodził się, pełną gębą żył, umarł, bo pił, w ziemi zgnił. Ja przepraszam, że tak brutalnie, ale ja cytuję tylko Zdzisława Maklakiewicza. Doskonały aktor, świetny człowiek. I cofamy się daleko, daleko w przeszłość. W 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt. Waży ponad 12 ton. Jest niesamowity. Bije w czasie ważnych dla Polski wydarzeń. A tak brzmi dzwon Zygmunta. Zdziwili się Państwo? To serce naszego Zygmunta Heizera, który ma serce jak dzwon. Mówię o tym i dlatego taki dźwięk. Mam nadzieję, że Krakusy się nie obrażą, ale tęsknimy za Zygmuntem, a on pojawi się w Radiu Pogoda już za tydzień. A teraz Jan Kaczmarek z Jerzym Skoczylasem.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozwija.

0: Ale numer, z tego wszystkiego zapomniałam, ale państwo mnie tutaj troszeczkę strofują. Jak mogłam zapomnieć o dzisiejszych solenizantach? Powiedzmy, że nie zapomniałam, tylko jest taka duża grupa osób dzisiaj świętujących, że zostawiłam to sobie na osobny raz, 21 po 7. No to proszę posłuchać. Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Jan, Joanna, Kornel, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia i Weronika. To dzisiejsi solenizanci. Życzymy wszystkiego najlepszego, także wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą jakąś rocznicę. Dzisiaj jest też dzień chodzenia do pracy inną drogą. Państwa droga do pracy jakaś wyjątkowa zdarzała się w życiu. 22 444 40 04. Zapraszam.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Drugą część alfabetu kabaretu tej rozpoczniemy hasłem cena biletu, a zakończymy pożegnaniem Zenona Laskowika do zobaczenia w okopach, które padło podczas pewnego jesiennego występu. Po drodze znajdzie się czas, żeby porozmawiać m.in. o cenzurze oraz o pewnym panu, który dużo później został pierwszym mistrzem świata w grze na bilet.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 28, 8. Teraz trochę liczb. Najpierw emocje sportowe. Remis jest w trzecim secie w Lidze Narodów w Osace, gdzie Polki grają z Amerykankami w piłkę siatkową. 21-21. A nie, już 22-21 dla naszych. Ojejku, będziemy to obserwować, jak skończy się ten trzeci set, a tymczasem przypominamy, bo mówiliśmy o tym i w wiadomościach, i na antenie Radia Pogoda. Z danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że maturę tegoroczną zdało 81,1% tegorocznych abiturientów. Zdało wszystkie egzaminy. Nieco lepszy jest ten wynik zdawalności niż w ubiegłym roku. Wówczas egzamin dojrzałości zdało 80% podchodzących do niego uczniów. I teraz tak, 12,3% abiturientów, którzy nie zdali jednego egzaminu, będzie miało prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast takiego prawa nie ma 6,6%, bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. I teraz proszę Państwa, cały świat, nie no, cała Polska na pewno, zadaje sobie pytanie, czy pan Józef Peruga, prawie 90-latek, zdał tę maturę. Po raz trzeci podchodził. No i czy tym razem się udało? Nie możemy znaleźć takiej informacji. Zdawał tym razem w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Jeżeli ktoś wie, ma jakąś wiedzę na ten temat, proszę do nas zatelefonować. 22 444 40 04. Aha, proszę się nie sugerować sztuczną inteligencją, która odpowiada na takie pytanie właśnie w jednej z wyszukiwarek, bo jak w dowcipie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Po prostu nie ma sprawdzonej informacji. Ale może Państwo wiedzą z pierwszej ręki. To zapraszam.
1: Alele, to kwiat to złocisty tulipan, pachnący w las

0: No, no, no. Bal to będzie miał ktoś w piątek. Ktoś, kto wygra 2000 zł na wymarzone wakacje, na wymarzone w czasy, w zabawie, która nazywa się Fundusz Wczasów Pogodowych. Pan Waldemar idzie jak burza.
1: No i to jest prawidłowa odpowiedź. Panie Waldemarze, jutro spotykamy się w kolejnym już półfinale naszych rozgrywek, bo to czwartkowe rozgrywki. Natomiast dla pana Jacka mam zestaw upominków Radia Pogoda. Panie Jacku, gratuluję.
2: Dziękuję.
0: Nikt nie odchodzi bez nagrody, bez prezentu z Radia Pogoda i zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych, do której mogą się państwo cały czas zgłaszać, bo dzisiaj państwo dołączają i jutro jest możliwość wygrać. Grania 2000 zł. www.radiopogoda.pl. I jeszcze ważna sprawa, bo pytają państwo o to, czy wystarczy zgłosić się raz. Każdy nowy tydzień otwiera nową rozgrywkę, więc gdyby państwo się nie udało na przykład w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu także proszę zgłosić się do naszej zabawy na stronie www.radiopogoda.pl.
3: Radio Pogoda.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kartą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Została ostatnia reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 16 minut będzie godzina 8. Uwaga, uwaga, Polki w Osace wygrały z Amerykankami trzeci set w piłkę siatkową. Rozpoczął się już czwarty set, no i oczywiście trzymamy kciuki. Na razie prowadzą Polki, ale super.

0: dzień chodzenia do pracy inną drogą jest dzisiaj. I chciałabym, żeby Państwo poopowiadali o swoich drogach do pracy, ale zanim jeszcze, to ja naprawdę bardzo, bardzo podziwiam. W Górach Sowich, na szczycie Wielka Sowa, jest wieża, tak zwana Stara Wieża Bismarka, i tam w tej wieży jest to wieża widokowa, ale tam w tej wieży jest też taki sklepiko-bar, no i do tego sklepiko-baru ktoś musi codziennie rano pójść w górę ponad godzinę od parkingu, żeby to otworzyć, a później zejść już po zamknięciu. To nie jest tak jak w schroniskach górskich, że ktoś tam idzie i 2 miesiące na przykład żyje. Nie, nie, nie. Codziennie trzeba tam wejść i zejść. Bardzo podziwiam taką drogę do pracy. Czasami zazdroszczę, ale czasami nie. Oczywiście wszystko zależy od pogody. A jak wygląda lub wyglądała Państwa droga do pracy?
1: Ja do pracy miałem wyjątkowo daleko. Oh. 2 minuty może. Aha. 3 roku po prostu firma istnieje do tej pory. Mm-hmm. Kolega z zazdrości mówił, że chyba w kapciach możesz chodzić do pracy.
0: No, domyślam się. A wiedzą Państwo, że były kiedyś takie badania na temat długości drogi do pracy i ktoś, kto ma do pracy więcej niż 10 kilometrów, jest statystycznie mniej szczęśliwy niż osoba, która ma do pracy bliżej, a już właśnie takie za blokiem czy 2 kilometry, że można sobie piechotą pójść, to już w ogóle luksus. No mało dzisiaj mamy takich luksusów, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje w centrum miasta, a mieszka na obrzeżach, to sami Państwo wiedzą. 22 444 4004, a może Państwo w drodze do pracy w tej chwili?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 8, a po 8 oczywiście pogodna wakacyjna krzyżówka Radia Pogoda. Proszę się zgłaszać. 22 444 4004. Czekają nagrody, czyli bidon na wodę Radia Pogoda z filtrem, a także książka Dziewczyna z mgły Carly Montero. Zapraszamy serdecznie. 22 444 4004. Imię i numer Państwa telefonu. Uprzejmie poprosimy nagrać na naszą automatyczną sekretarkę. Odezwiemy się po 8. A co w wiadomościach za chwilę? Znowu jest ostrzeżenie przed wiatrem i burzami. Czy to koniec Bernadety? Ale ma jeszcze swoje ostatnie słowo. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Została ostatnia reklama.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

0: opuszcza już Polskę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów, to jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
3: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
0: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które 2 tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia i MGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
4: W taki sposób nie widziałem morza.
5: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta powodujący wichury i burze powoli opuszcza już Polskę.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, do tego burza jeszcze miejscami w centrum oraz na wschodzie Polski. Na termometrach dziś do maksymalnie 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, do 20 stopni w centrum i 23 na zachodzie Polski.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut po godzinie 8. Zapraszam Państwa do szybkiej piątki, ale sami się Państwo mylą, jak dzwonią do nas. A, bo ja bym się chciała, czy chciał zgłosić do pogodnej krzyżówki. No właśnie, jesteśmy w wakacyjnej rzeczywistości. Zapraszamy serdecznie. Pogodna krzyżówka już za chwilę. Dzień dobry, w czwartek, 9 lipca. Dzisiaj słońce wstało 26 po czwartej, zajdzie 4 minuty przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 30 minut i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 17 minut. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. I wrócimy do tego tematu, bo to ważne rzeczy się okazuje. Ale za czas jakiś. Teraz Helena Majdaniec.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 8 w Lidze Narodów w meczu siatkarskim Polek z Amerykankami. Amerykanki wygrały 4. seta, trwa 5. I na razie 2-2.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: A nie, przepraszam, odświeżyło mi się. 5-2 dla Amerykanek niestety. Dzień dobry, panie Dawidzie.
2: Dzień dobry.
0: Kłaniam się. Pan chyba w drodze do pracy, co?
2: Akurat dzisiaj rozwożę moich synów. Teraz właśnie odprowadziłem starszego do przedszkola, teraz młodszego jeszcze do żłobka.
0: Czyli praca taty na pełen etat.
2: Oczywiście.
0: No i dobrze, no i dobrze. Panie Dawidzie, halo? No chyba się pan Dawid nam niestety rozłączył, więc będziemy próbować jeszcze raz. To ja teraz państwu wszystko powiem, co należy zrobić, jeżeli chcą państwo rozwiązywać krzyżówkę z diagramem graficznym ze strony www.radiopogoda.pl. No więc przede wszystkim proszę sobie wydrukować albo przepisać to ze strony internetowej. Za chwileczkę będziemy rozmawiać, mam nadzieję, z panem Dawidem i powiem państwu, który wiersz w tej krzyżówce należy dzisiaj zaznaczyć i rozwiązać. No więc proszę państwa, będzie to wiersz numer 8. Czy wrócił pan do nas, panie Dawidzie?
2: Tak, ja to słyszę.
0: No, dobrze, to pan już tam nic nie dotyka, nie klika i synom nie pozwala też, dobra?
2: Dobrze, dobrze.
0: No, bardzo dziękuję. Bidon chciałam panu wręczyć z radością na wodę, Radia Pogoda, a będzie też książka, jeżeli oczywiście odgadnie pan hasło w dzisiejszej krzyżówce. Już mówiłam do wszystkich tych, którzy mają przed sobą diagram, że to jest wiersz numer 8. Hasło będzie miało 9 liter. Zaraz panu podam kategorię i stosowną zagadkę, tylko muszę panu najpierw powiedzieć, panie Dawidzie, że będzie pan miał 10 sekund na rozwiązanie tej zagadki, okej? Okay?
2: Dobrze.
0: No więc kategoria zespół muzyczny, a zagadka brzmi zespół braci Zielińskich.
2: Trubadurzy?
0: Nie. No i niestety czas się skończył, więc szansę ma ktoś inny. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę, panie Dawidzie. Niech pan tam ostrożnie za kierownicą, bo to, wie pan, można się rozproszyć. Więc wszystkiego dobrego. Wysyłamy panu bidon, a książka będzie dla kogoś innego, dla kogoś, kto być może już właśnie teraz dzwoni z prawidłowym rozwiązaniem. 22 444 4004.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytry. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał. Ja

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: 21 po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda, czas na rozwiązanie. Powtórzmy to, dziś pogodna krzyżówka z wierszem numer 8, to ważna informacja dla tych, którzy wpisują w diagram. Hasło ma 9 liter, kategoria to zespół muzyczny, zagadka brzmi zespół braci Zielińskich, a odpowiedź?
1: Witam, podaję rozwiązanie krzyżówki dzisiejszej w Kaldowie. Jolanta.
0: Bardzo dziękujemy pani Jolu. Tak jest, to chodzi o hasło Skaldowie. Wpisujemy je w wierszu numer 8, a pod koniec miesiąca z tych wszystkich wierszy poziomych ułoży się hasło pionowe i wtedy jak je państwo wyślą na adres poranek@radiopogoda.pl, to dostaną państwo mnóstwo nagród. W każdym razie no, jedna osoba pierwsza, która do nas przyśle prawidłowe rozwiązanie, dostanie karty do gry Radia Pogoda, bidon Radia Pogoda, koszulkę na 11 urodziny w przepięknym, błękitnym kolorze Radia Pogoda i jeszcze parasolkę Radia Pogoda. I jeszcze więcej Radia Pogoda, w którym już za chwilę grupa Bee Gees.
2: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen. Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
15: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
14: Możemy go zobaczyć?
15: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
14: Chcę zobaczyć wszystko!
15: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: O
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z Sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.

0: Za 28 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień chodzenia do pracy inną drogą. I mogliby sobie Państwo pomyśleć, matko, ale głupie, ale nie. Dzień dobry.
1: Kasia z tej strony. Ja również dojeżdżam do pracy od 2009 roku i chciałam powiedzieć, że dojeżdżam 40 km w jedną stronę i żeby nie popaść w taką rutynę, to faktycznie mam kilka możliwości dróg do wyboru i często wybieram różne drogi w tą i z powrotem po to, żeby myśleć też o tym, jak się jedzie, żeby gdzieś nie zbłądzić myślami, żeby jednak cały czas mózg pracował. Pozdrawiam serdecznie Pani Asiu.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam również Panią i bardzo dziękuję za ten telefon. To ma sens, no właśnie, żeby mózg pracował cały czas, zwłaszcza w przypadku dojazdów samochodem jest to niezmiernie ważne, żeby nie jeździć na pamięć, żeby nie popaść w tę rutynę, bo to się łatwo może człowiek zamyślić, przecież znam drogę na pamięć. To bardzo mądre, co pani powiedziała i bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślałam, że to po prostu ja tak mam, że nie cierpię iść tam i z powrotem tą samą drogą, tylko właśnie wybieram, jak idę jedną drogą w jedną stronę, to na pewno drugą w drugą stronę. A państwo jak do pracy dojeżdżają?

0: Diddly diddly dum, boop boop doop. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska zaśpiewa Galapagos, a później będzie Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście. O, życzylibyśmy sobie jasne. Chociaż deszcz też potrzebny. Tylko niech już cieplej będzie. No w każdym razie musimy wrócić jeszcze do dzisiejszego konkursu i w ogóle do porannego konkursu wakacyjnego Radia Pogoda, czyli do krzyżówki.
1: Dzień dobry, pani Asiu.
0: Dzień dobry.
1: Ja niestety nie mógłbym wziąć udziału w konkursie krzyżówka. Ponieważ gdy pani za pierwszym razem na wejściu mówiła o wierszu,
0: tak,
1: to ja byłem przekonany, że na stronie są jakieś wiersze, poezja. Dopiero na drugim wejściu zorientowałem, że chodzi o wiersz poziomy z krzyżówki. Mm-hmm. Także zdecydowanie nie jestem dobrym kandydatem do rozwiązywania tego typu konkursu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ale bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Ja rozumiem, że to była chwila szczerości, ale po co od razu taka samokrytyka? No chodzi o to, żeby słuchać i patrzeć jednocześnie. To ja właśnie mówię do takich słuchaczy tam o tych wierszach. Panu też bym wiersz powiedziała, gdyby mi coś przyszło do głowy, ale na razie mi nic nie przychodzi. Wiersz na temat krzyżówki. No dobra, może pokombinujemy. Oczywiście, że jest pan doskonałym kandydatem do krzyżówki i do każdego innego konkursu. Proszę o sobie dobrze myśleć i oczywiście zgłaszać się do naszych zabaw. Dziękujemy za słuchanie Radia Pogoda.
2: Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
6: Reklama.

Pogodny poranek w Radio Pogoda. Proszę Państwa, co to się dzieje na świecie? Dzieci się rodzą i to w dużych ilościach. Spoglądamy na profil warszawskiego zoo na Facebooku, a tam dwie prośby. No bo jakiś czas temu na świat przyszło pudu. Jest taka malutka sarenka, takie właściwie nie wiadomo co, ale jak Państwo są częstymi gośćmi zoo, to się Państwo tam podchodzą i zachwycają. Jakie to urocze, jakie to malutkie. To jest jeszcze bardziej urocze i jeszcze bardziej malutkie. No i szukana jest propozycja imienia do końca tygodnia dla tego właśnie małego stworzonka, ale to mało jeszcze, ponieważ wczoraj warszawskie zoo ogłosiło, że urodził im się mały konik Przewalskiego. A to takie nasze, polskie, odnowiony właściwie gatunek, z którego my Polacy jesteśmy niezmiernie dumni, no i jest też w zoo warszawskim i jest nowy mały konik i już ogłoszona jest konkurs na imię. Musi mieć imię na S w tym drugim przypadku, więc proszę zaglądać na facebookowy profil warszawskiego zoo i tam coś wymyślić i zagłosować. No niestety nie ma propozycji ani na R, ani na P, bo oczywiście zaproponowalibyśmy Radio Pogoda, ale tak to nie. No dobrze, to tym razem sobie odpuścimy, ale czekamy na kolejne maluszki, a Państwo proponujemy, żeby Państwo tam zajrzeli i zagłosowali, albo coś wymyślili.

0: Baw się lalkami. Andrzej Zaucha. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam będzie zaraz po godzinie 9? O drodze do pracy. Wrócimy do tego tematu, bo dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Chodzenia czy jeżdżenia, jak zwał, tak zwał. Warto to robić, jak właśnie dowiedzieliśmy się od naszej słuchaczki i właściwie też doszliśmy wspólnie do takiego wniosku. Przeciw rutynie po prostu. Czasem warto coś zmienić, na przykład drogę do pracy. No czemu nie? A co w wiadomościach za chwilę? A o zabudowie Księżyca. Czy to jest w ogóle możliwe? Być może, proszę słuchać.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa, Połczyńska 95.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo Warszawa! Bravo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
14: Została ostatnia reklama.
15: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. To zespół z dzisiejszej zagadki krzyżówkowej. Och, chyba nie powinnam tego mówić. No ale trudno, powiedziałam. Najpierw wiadomości.
16: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach staje się mocniejsza i wytrzymalsza.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo.

0: przyszłego roku.
1: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
0: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
1: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
2: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Jutro Hiszpania zmierzy się z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norwek Thorstein Tren. Faworyci wyścigu Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard są na czwartym i piątym miejscu z niemal 8-minutową stratą do lidera.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogoda.
1: Niewielkie zachmurzenie dziś na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, do 20 w centrum i 23 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego dość silny i porywisty.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, 9:05. Jasia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Jan, Joanna, Kornel, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia i Weronika. Uff, jak się wszyscy zbiorą i zrobią imprezę, to będzie prywatka. Dzisiaj także dzień chodzenia, czy dojeżdżania do pracy inną drogą. No to żeśmy narobili tym świętem, nie świętem.
3: Dzień dobry, pani Asiu.

0: Dzień dobry.
1: Już liczni pracodawcy zgłaszają o informacjach od swoich pracowników, że spóźnią się dzisiaj do pracy, gdyż zmierzają do niej innymi drogami. Niektórzy nawet dopuszczają taką ewentualność, że dzisiaj do tej pracy nie dotrą. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo serdecznie dziękuję. Dotrą, dotrą. Cóż, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. Taki cytat mi się przypomniał. A u nas w Skaldowie za chwilę będzie Eleni, a później droga do pracy najprzyjemniejsza, bo rowerem.

0: La la la la la la la la la. Śpiewamy po słonecznej stronie życia razem z Eleni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po 9:00. Jeszcze o drodze do pracy.
1: Dzień dobry. Tu mówi Barbara z Wrocławia. Chciałam powiedzieć, że jak pracowałam, bo jestem już na emeryturze, to jeździłam całe lato do pracy rowerem. Jeździłam raz ulicą Dąbrowskiego, raz Wróblewskiego, a bardzo często jeździłam wałami nad Odrą. Bardzo mi się podobało. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oj, tych wałów nad Odrą i wszystkimi jej kanałami i dopływami. To ja bardzo zazdroszczę Wrocławiowi. To jest po prostu przepięknie. Natomiast na Facebooku Radia Pogoda w relacjach mogą Państwo zobaczyć fragment mojej dzisiejszej drogi do pracy rowerem, a jakże w kasku oczywiście. I proszę się nie śmiać, że ja w kasku jeżdżę o tej porze. Głowę mam cenną. W każdym razie ja tak uważam, że jest dość cenna. No mogą Państwo zobaczyć nawet i słuchacze i słuchaczki, którzy są z Warszawy, to powinni wiedzieć, którędy ja tam sobie do pracy, jaką drogą dojeżdżam. No w każdym razie troszkę zmodyfikowałam na potrzeby dzisiejszego dnia i dzisiejszego programu, żeby ten filmik w ogóle powstał. Dużo zieleni tam jest, proszę zaglądać. Życzę Państwu, żeby Państwa droga do pracy zawsze była przyjemna i cel tej drogi, żeby był przyjemny. Czy się jeździ tą samą drogą, czy inną drogą raz w roku, czy codziennie inną drogą. Ważne, żeby w pracy się po prostu nie męczyć. Już nie mówię, żeby tam mieć z tego przyjemność chociaż, ale przynajmniej, żeby było dobrze i z uśmiechem i miło. Zdzisława Sośnicka, Julia i ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19,5 minuty po godzinie 9. Oprócz tego, że Państwo do nas telefonują w różnych sprawach pod 22 444 4004, to piszą Państwo do nas też maile. poranek@radiopogoda.pl i od pana Eugeniusza, przyszedł mail ze zdjęciami, mail pod tytułem Pontonem po pilicy. I ja sobie te zdjęcia otwieram. Matko, jak tam jest pięknie. Jest ponton, jest partnerka do pontonu i wygląda to tak, jakby państwo na tym pontonie nie dość, że pływali, to jeszcze mieli tam całe życie i spali po prostu. Ale dobrze, dobrze, jest jakiś taki wiatraczek, czyli silnik, więc nie tylko na wiosłach. Cudowne spędzanie czasu. Pilica oczywiście przepiękna, na jednym zdjęciu spławiają się krówki akurat. Cudownie to wygląda, bardzo dziękujemy, życzymy cudownego wypoczynku, gdziekolwiek państwo odpoczywają. Na wakacjach.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
4: hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

0: Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No pięknie śpiewa Jadwiga Prolińska o tym, że każda miłość jest pierwsza. To naprawdę przyjemna melodia, ale mam nadzieję, wiem, że na całe szczęście, że to nieprawda. Jak sobie przypomnę moją pierwszą miłość, to szkoda gadać, jaki to człowiek był niezrównoważony. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach 22 444 40 04 z pytaniami osobistymi między innymi.
1: Dzień dobry, ja mam takie pytanie do pani Asi.
0: Tak.
1: Co pani ma w sobie takiego, że przyciąga pani? Już tyle razy zmieniałam stację, szukałam znowu nowych melodii, a jednak ciągle wracam do tego Radio Pogoda. No coś pani przyciąga tych ludzi, także pozdrawiam pani Asiu, zdrowia życzę i dziękuję za wspaniałą pracę. O. Dziękuję, do usłyszenia. Ania z Krakowa.
0: Dziękuję bardzo pani Aniu za takie miłe słowa. No co ja mam w sobie? Dobre serce mam, na pewno, ale jeszcze coś lepszego mam. Mam komputer pełen najpiękniejszych, najpiękniejszych melodii i różnych fantastycznych ciekawostek dla państwa każdego poranka. I może to jest właśnie to. Głównie oczywiście najpiękniejsze melodie, na przykład teraz Connie Francis i jej wykonanie Besame Mucho. Zaśpiewała tę piosenkę w 1960 roku, a tak jakby przedwczoraj. Cuda. Na melodia 9:32.

0: Cały maj, grupa Respekt z 1970 roku, ta najpiękniejsza melodia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 23 minuty 10. Jeszcze w sprawie porannego konkursu. Państwo dzwonią, to ważne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, czy rozwiązanie krzyżówki porannej to główne rozwiązanie pionowe, kiedy je należy podać? Czy z końcem miesiąca, czy można wcześniej, jeśli się ktoś domyśla hasła? Dziękuję.
0: Dziękujemy również. Pani pisze, jak się pani domyśla. Poranek @radiopogoda.pl. Rozwiązanie pod koniec miesiąca i wtedy dowie się pani, czy państwo, którzy piszą, dowiedzą się, czy wygrali całą górę gadżetów Radia Pogoda, czyli nasze fantastyczne karty, bidon, koszulkę i jeszcze parasolkę. Poranek @radiopogoda.pl, a krzyżówka, ten diagram graficzny na stronie www.radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego, szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
1: Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Bobby Winton, o którego często Państwo proszą w swoich, czy to mailach, czy telefonach. Zagrajcie, zagrajcie. No to proszę bardzo, gramy. Za chwilę będzie Jacek Lech, którego też Państwo bardzo, bardzo kochają jako artystę. Za 11 minut 10. Piotr Sworakowski w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty dziś do pracy dojeżdżałeś inną drogą?
1: Trudno powiedzieć, nie? Inną stroną skrzyżowania. Czy to się liczy?
0: Trochę tak. Czyli wypadłeś z tej rutyny.
1: No, nie, to jest też rutyna.
0: Ale widzisz, zawsze masz szansę wrócić inną drogą z pracy do domu.
1: To prawda.
0: Już później po godzinie 14:00, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą, tak tylko przypominamy i troszkę się zastanawiamy i śmiejemy tutaj w studiu. Co z tymi, którzy mają pracę zdalną, czyli z domu? Jak wyglądała ich droga do pracy?
1: No mogą, zanim dojdą do łazienki, mogą zajrzeć do kuchni.
0: Zamiast najpierw
1: do łazienki. No właśnie.
0: A może zechcą Państwo odpowiedzieć na to pytanie? No to oczywiście zapraszamy. 22 444 4004. Ja już zostawiam Państwa w dobrych rękach. Wrócę do domu z pracy inną drogą, zdecydowanie. No a poza tym będzie jak zawsze inaczej po godzinie 10, ale jedno się nie zmienia. Zapraszamy do funduszów czasów pogodowych.
1: Na stronie radiopogoda.pl można się zapisywać do tej naszej zabawy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Kolejny finał po godzinie 12. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: A ja bardzo serdecznie zapraszam.
0: Asia Kruk, do usłyszenia. Prawie nic.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Mamo nasza mamo, niebiesko-czarnych i motylem jestem Ireny Jarockiej. Tymi najpiękniejszymi melodiami na lato rozpocznie się nasze czwartkowe spotkanie i to będzie za kilka niedługich minut, zaraz po najważniejszych wiadomościach w Radiu Pogoda.
13: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
15: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
16: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł.

0: lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
1: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.
3: Pogoda.
1: Bardzo silny i porywisty wiatr dziś jeszcze w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. W pozostałej części kraju wiatr umiarkowany, zachmurzenie niewielkie na zachodzie i południowym zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, a na wschodzie przelotny deszcz. Do 14 stopni jeszcze na wschodzie i Podhalu, do 20 w centrum i 23 na zachodzie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: No i właśnie rozpoczęliśmy kolejne wakacyjne przedpołudnie, które lada moment zacznie się wypełniać najpiękniejszymi melodiami. Z tego co pamiętam, jeszcze niedawno autorzy prognoz pogody stanowczo twierdzili, że pogoda już dziś zacznie się poprawiać pod względem temperatury oraz zachmurzenia, albo może nasłonecznienia. No i trochę tak jest rzeczywiście. Jadąc do Radia Pogoda rowerem, dostrzegłem skrawki błękitnego nieba. No, to najpiękniejsze melodie na lato dzisiaj będą wspierać piękną pogodę, a Państwa proszę o telefon z wiadomością, jaka pogoda dziś u Państwa i czy też się poprawia. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Ludmiła Jakubczak w piosence z roku, z którego to było roku właściwie? Z 61. Szeptem. Za chwilkę wcale szeptem nie będzie, bo przed nami dość hałaśliwy przebój zespołu Manfred Mann, Dua Didi, ale najpierw wróćmy do tego porannego pytania Asi Kruk, związanego z inną drogą do pracy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówicie Państwo o pójściu do pracy inną drogą. Mhm. Ja mam dzisiaj ten komfort, że pracuję z domu. Biurko mam przy łóżku. I tak sobie pomyślałam, że słysząc, że dzisiaj jest pójście do pracy inną drogą, że zamiast stać w swoją stronę łóżka i podejść do biurka, to stałam z drugiej strony, obeszłam łóżko i inną stroną dotarłam do mojego biurka. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają komfort pracowania w domu i na cały regulator mogą słuchać Radia Pogoda i śpiewać wspaniałe, niezapomniane przeboje. Ula.
0: A ja pozdrawiam panią, pani Ulu. Moim zdaniem inna droga do pracy liczy się. Wstać z innej strony łóżka, obejść się i dojść w ten sposób do biurka. Dzień chodzenia do pracy inną drogą dzisiaj. Więc pytanie pozostaje aktualne. Czy państwo, którzy pracują, dzisiaj wybrali inną drogę do pracy? 22 444 40 04. Proszę opowiedzieć, czy się państwo odważyli. There she was, just a

0: Bardzo wakacyjne hasło padło w tytule tej piosenki Czerwonych Gitar w drogę. I do tego hasła wrócę w kąciku Pogodne Lato, który na antenie Radia Pogoda pojawia się około 11.30. Natomiast za kilka minut Urszula Sipińska zaśpiewa jedną z Państwa ulubionych piosenek Mam cudownych rodziców, po czym usłyszymy Dżambalaję, tym razem nie w wersji Anny Jantar, tylko Fatsa Domino, który nagrał tę piosenkę w połowie lat 60.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
16: Uczę się włoskiego.
15: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti, 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Została ostatnia reklama.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Jambalaya to jest taka potrawa z Luizjany rodem, o której piosenkę napisał Hank Williams, a którą nagrywało potem wielu innych wykonawców, wśród nich także Anna Jantar, jak Państwo doskonale wiedzą. Skoro piosenka była o jedzeniu, to pytanie też będzie gastronomiczne. Co u Państwa na obiad? A może powinienem dziś zapytać, na co Państwo mają ochotę? Ja po wczorajszym wierszyku pani Alicji wychwalającym leczo o tym...
1: Dziś leczo wjeżdża na moje salony. Garnek pełny, brzuch spragniony. Dieta stoi i się złości, leczo wygra bez litości.
0: Po usłyszeniu tego wierszyka długo myślałem i wymyśliłem, że to trzeba na spokojnie, więc po przyjściu do domu nie rzuciłem się od razu na gary z warzywami i innymi składnikami. Tylko dzisiaj sobie zjem to leczo, bo taką mam na nie ochotę, że na samą myśl robię się głodny.

Jerzy Połomski, jedna z jego najpiękniejszych melodii, piosenka Przypomnij Ci. Jeśli chodzi o przypomnienia, to za chwilkę będzie kolejna piosenka kulinarna z instrukcją, jak się robi zupę rzymską, po włosku zuppa romana. Pełny przepis poda zespół Schrott nach Acht.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
15: Najpiękniejsze melodie na lato. Zakochani są wśród nas Heleny Majdaniec oraz Lubię wracać tam, gdzie byłem. Już Zbigniewa Wodeckiego zabrzmią w Radiu Pogoda za chwilkę, bo teraz mija 11, więc pora posłuchać najważniejszych wiadomości.
16: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
17: To jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
16: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.

0: Dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
1: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Hallanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
2: Pogoda.
0: Najcieplej dziś na zachodzie do 23 stopni, w centrum jeszcze około 20, a na Podhalu i na wschodzie zaledwie maksymalnie 14 stopni. Niewielkie zachmurzenie na zachodzie i południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmura, na wschodzie przelotne opady deszczu. Wiatr wciąż umiarkowany, a w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego porywisty.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Wracamy do najpiękniejszych melodii, które budzą wspomnienia, poprawiają humor i chciałbym, żeby poprawiały pogodę. Z jakim skutkiem, dowiemy się za chwilkę, a potem w kąciku Pogodne Lato będzie mowa o pewnej inicjatywie, która wprawdzie się nie przyjęła, ale uważam, że warto ją przypomnieć. Teraz przed nami przeboje Heleny Majdaniec, Zbigniewa Wodeckiego i Nila Sedaki. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: To Neil Sedaka i One Way Ticket to the Blues w Radio Pogoda z 59 roku. Dzisiaj zapytamy Państwa, jak najpiękniejsze melodie na lato, których słuchamy w Radio Pogoda, wpływają na pogodę za oknami u Państwa, bo mam nadzieję, że wspomagają dobrą pogodę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Mówi Barbara. Chciałabym przysłać z Beskidu Sądeckiego słoneczne pozdrowienia, ale niestety pada. Ale za to przesyłam ciepłe pozdrowienia i dużo serdeczności. Dobrego dnia.
0: Serdeczności odwzajemnione, pozdrowienia i życzenia dobrego dnia także. Czyli na razie pogoda w Beskidach niespecjalnie się poprawia, ale spokojnie, najpiękniejsze melodie na lato mają działanie długofalowe, więc liczę na to, że w końcu słońce wyjdzie zza chmur, nawet w Beskidach. A jaka pogoda u Państwa? Poprawia się już, czy jeszcze czekamy na lato? Proszę dać znać. A teraz świętujemy, bo swoje 78. urodziny obchodzi jeden z założycieli kabaretu Elita, pan Jerzy Skoczylas, którego wrocławscy seniorzy znają bardzo dobrze, bo pan Jerzy uczestniczy w przeróżnych inicjatywach skierowanych do nich właśnie, a my spotykamy się z dzisiejszym jubilatem co roku podczas wrocławskich Dni Seniora. Także życząc Jerzemu Skoczylasowi wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia, posłuchajmy piosenki, którą kiedyś nagrał w duecie z innym artystą kabaretu Elita, Janem Kaczmarkiem. Jestem przekonany, że po niej będą Państwo śpiewać słowa refrenu Los Andes, Cordillera, Brazylia, Patagonia.

0: To Wanda Warska w Radiu Pogoda. Dzisiaj czwartek, więc tylko przypomnę, że po raz ostatni w tym tygodniu o 22:00 Wojciech Masiak przeczyta kolejne fragmenty powieści Aleksandra Duma, Hrabia Monte Cristo, a uzbierało się ich już ze 200 tych fragmentów i wszystkich można ciągle posłuchać, zaglądając na naszą stronę radiopogoda.pl.
1: Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
13: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Została ostatnia reklama.
17: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: pogodne lato.
1: Roku 1985.
0: Z radiem Pogoda.
1: Polskie koleje u progu wakacji w połowie lat 80. zaproponowały innowacyjny sposób wyjazdu na takie wakacje, o czym tak informowała Polska Kronika Filmowa.
2: Odkąd koleje wprowadziły szybkie pociągi z Warszawy do gór i ze Śląska nad morze, warto wprowadzić też swego malucha na platformę. Każdy pociąg zabiera około 30 samochodów z załogą w wagonach z miejscami leżącymi. Kolejarze woleliby oczywiście wozić jeszcze mniejsze maluchy, ale i tak liczy się oszczędność benzyny i wygoda.
1: Także za dodatkową opłatą pociągiem jechał nie tylko pasażer, ale też jego samochód. Pomysł, no cóż, nawet jeśli był dobry, udał się kolejom mniej więcej tak jak pomysł, żeby pociągi się nie spóźniały albo żeby nie były zatłoczone. Czyli ta usługa podróży pociągiem z samochodem nie zagościła w kolejowej ofercie na dłużej. Może dlatego, że samochody skarżyły się na niewygody podróży w takiej autokuszeczce, która była po prostu stalową klatką.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat.

0: Słuchaliśmy Otisa Reddinga w przeboju Sitting on the Dock of the Bay. Uwielbiam każdą nutkę tej piosenki. Najpiękniejsze melodie wałów jagiellońskich, Marka Grechuty i Breakoutów usłyszymy w Radio Pogoda lada minuta.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
3: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
4: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Została ostatnia reklama.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama. Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Właśnie mija południe, więc przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Stan Pogody Anny Juruksztowicz oraz W taki dzień Reny Rolskiej.
11: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Dorota Werdycka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, między innymi w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pogłosiem tej afery między innymi jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia?
13: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
11: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie.

0: Do sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na Pumę to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
1: Pogoda.
0: Burze z intensywnym deszczem mogą się dziś pojawić na północy, a także na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. We wschodniej połowie Polski może dziś po prostu padać deszcz. Poza tym przejaśnienia. Najchłodniej na Podlasiu 16 stopni, 20 w centrum, do 22-23 na zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Najpiękniejsze melodie na lato zabrzmią zaraz w piosenkach Zdzisławy Sośnickiej, Gumbaj Dance Band i Steni Kozłowskiej, a potem wrócę do urodzin Jerzego Skoczylasa z wrocławskiego kabaretu Elita, bo i Państwu chcą złożyć życzenia. Będzie miejsce na inną drogę do pracy, bo dzisiaj takie nietypowe święto w kalendarzu. Pojawią się też dobre wieści dotyczące pogody z Polski Zachodniej i to będzie potwierdzenie dobroczynnego wpływu na pogodę, jaki mają długofalowo, ale zawsze najpiękniejsze melodie na lato. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Dzisiaj wrocławski artysta kabaretu Elita Jerzy Skoczylas obchodzi swoje 78. urodziny. Wspominałem o tym po 11:00 i Państwo także chcą złożyć życzenia jubilatowi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że pan redaktor wspomniał o urodzinach naszym wspaniałym aktorze Jerzym Skoczylasie. Pan redaktor również jest wrocławianinem.
0: Tak.
1: Ja również jako wrocławianin składam panu Jurkowi. Ośmielam się tak mówić, dlatego że jestem po prostu rówieśnikiem.
0: No tak.
1: Życzyć panu Jurkowi dużo zdrowia, szczęścia i dalszej kariery w Elicie. Pan Jerzy jest naszym wrocławskim srebrem rodowym. Nie tylko dlatego, że ma srebrne włosy. Jest po prostu srebrem, a może nawet złotem. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: Pozdrowienia odwzajemniam, panie Bogdanie. Czy srebrem, czy złotem, jest cennym kruszcem, tak to ujmijmy. A co do życzeń dalszej kariery w Elicie, to umówmy się, że wcale nie chodzi o kabaret, prawda?

0: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, dzień chodzenia do pracy inną drogą i Państwo od rana mówią, jak obchodzą to święto. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej z Poznania. Ja dzisiaj poszedłem na spacer z pieskiem w inną stronę niż zwykle, więc wracając do domu, tak naprawdę szedłem do pracy inną drogą.
0: Aha.
1: Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Maćku, i gratuluję. Moim zdaniem liczy się, a idąc pana tokiem rozumowania, jeżeli dzisiaj wrócę do domu inną trasą niż zwykle, to tak jakbym jutro poszedł inną drogą do radia. No, może coś w tym jest.
2: Autopromocja. Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego. Szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Została ostatnia reklama.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. od dobrych okazji. Takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej. Tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Z tą pogodą, o którą Państwa zapytałem, to było tak, że prognozy w zeszłym tygodniu obiecywały, że czwartek będzie dniem powrotu słonecznej i gorącej letniej pogody. No to dzisiaj sprawdzam, gdzie to się dzieje. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam Pana, Piotrze. Życzę dnia spokojnego, ale radosnego. Pogoda wewnętrzna, jak na mój wiek, dobra. Zewnętrzna, spokojnie. Nawet drzewa liściaste są grzeczne.
0: No, proszę.
1: Słońce świeci, 30 stopni. Kwiaty rosną tuż przy oknie. Radio Pogoda, czas umila. Głos Wielkopolski również. Oby tak dalej. Mira z poznańskiego Czerwonaka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Wzajemne pozdrowienia Pani Miro i życzę równie pięknego dalszego ciągu tego dnia. Czyli tak, Wschowa 25, Poznań 30 i dobra pogoda. W Beskidach za to dziś deszczowo i chłodniej, bo Pani Barbara ciepło pozdrawiała. No ale to się zmieni, bo przecież najpiękniejsze melodie na lato wspierają dobrą pogodę.

0: All I have to do is dream. Wystarczy pomarzyć, śpiewali bracia Donny, Phil Everly w 1960 roku. Jeżeli państwo marzą o spotkaniu z Moniką Tarką, to ono nastąpi o 14:00, czyli już niebawem. Wcześniej usłyszymy Sławę Przybylską i Andrzeja Rybińskiego śpiewających najpiękniejsze melodie na lato, natomiast my słyszymy się w Radiu Pogoda jutro od 10:00.
1: Drżąca powieka.
2: Bicie nocne, skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej, a lody Carddor Algida różne rodzaje 750 ml, 825 ml i 1 litr jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
10: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Mega Paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: autopromocja.
1: Drugą część alfabetu kabaretu tej rozpoczniemy hasłem cena biletu, a zakończymy pożegnaniem Zenona Laskowika do zobaczenia w okopach, które padło podczas pewnego jesiennego występu. Po drodze znajdziecie czas, żeby porozmawiać m.in. o cenzurze oraz o pewnym panu, który dużo później został pierwszym mistrzem świata w grze na bilet.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00
3: tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
14: Radio Pogoda poleca się na czwartkowe popołudnie, wypełnione oczywiście najpiękniejszymi melodiami na lato. Już niedługo między innymi chcę wyjechać na wieś Urszuli Sipińskiej, że jadą wozy kolorowe Maryli Rodowicz. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
15: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
15: Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
15: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
15: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz
14: prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdroja, Rewalu, koło brzegu Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
18: Jedna mistrzyni Wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej

0: Na termometrach od 16 stopni na Podlasiu, około 20 w centrum, do 22-23 na zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
0: Wracamy za chwilę do tych najpiękniejszych melodii, które, jak Państwo dzisiaj mówili, rozproszą każde chmury na niebie, nawet te najgorsze, burzowe i deszczowe. No ale zanim wrócimy do najpiękniejszych melodii, oczywiście pozdrowienia od Państwa. Słuchamy.
3: Pozdrawiamy. Jacek i Elżbieta.
0: O, dziękuję pięknie. Jak fajnie, że Państwo też grupowo, parami słuchają Radia Pogoda. Za chwilę Urszula Sipińska na naszej antenie chce wyjechać na wieś. No i właśnie tak a propos tej piosenki i tego tytułu będę miała do Państwa pytanie za kilka minut.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
0: Witam serdecznie.

piosenka z jednego z moich najbardziej ulubionych soundtracków filmowych, Dirty Dancing, chociaż to oczywiście klasyk z lat 60. Maurice Williams and the Zodiacs. Z tej piosenka z lat 60. Maurice Williams napisał tę melodię, mając zaledwie 15 lat. No i oczywiście był zakochany w dziewczynie, no i stąd taka piosenka przyszła mu do głowy. A wracając, proszę Państwa, do tego, o czym śpiewała Urszula Sipińska, chcę wyjechać na wieś, to ponieważ no, mamy wakacje, a wakacje też z wsią się trochę kojarzą, to chciałam Państwa zapytać właśnie o to, czy spędzaliście albo spędzacie wakacje na wsi, a jeżeli tak, to czy macie z tym związane jakieś wspomnienia, albo anegdoty, albo najpyszniejsze smaki. Ja spędzałam wakacje na wsi, mój dziadek miał sad w województwie łódzkim, tam jeździliśmy i tam rodzice mnie odwozili, czasem siedziałam tam 2-3 tygodnie. Zbierałam wiśnie, jak już były na drzewach, zbieraliśmy porzeczki, bo też dziadek miał bardzo dużo krzaków z porzeczkami, ale przede wszystkim wałęsałam się po wsi, wyprowadzałam gęsi, goniłam koty, bawiłam się z psami. To były naprawdę cudowne, wspaniałe wakacje. A jak Państwo takie wakacje na wsi wspominają? 22 444 4004 to jest nasz numer.

0: Magiczna piosenka Hanny Reg. Zaproszę też Państwa do tańca za kilka minut, bo JJ Lionel będzie śpiewał słynne kaczuszki, ale wcześniej Państwa wspomnienia z wakacji na wsi.
1: Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie drzewa.
2: W wieku, nie wiem, 9 lat, 10 góra, pojechałam z koleżankami do babci, gdzie mieliśmy plantację truskawek. Koleżanki pomagały zbierać cały dzień, to co uzbierały, to oczywiście było ich. I jeszcze mieliśmy śliwki po drodze. Śliwki też były dozbierane, były chyba 2 czy 3 wiaderka. Musieliśmy się zabrać oczywiście PKS-em, wracając do domu ze zbiorami. I w pewnym momencie pamiętam, jak autobus gwałtownie zahamował i wszystkie nasze zbiory rozsypały się po całym autobusie. Pan kierowca powiedział, że dopóki nie pozbieramy wszystkich owoców, to nie opuścimy autobusu. Nie zapomnę tego nigdy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam, dziękuję i oczywiście wrócimy do Waszych wspomnień z wakacji na wsi już za kilka minut.
3: Autopromocja.
4: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Została ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Kto tańczył? Ręka w górę. Słynne kaczuszki na antenie Radia Pogoda. Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do Teatru Sensacji Kobra, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy. Państwo też wspominali Kobrę, że bardzo lubili oglądać te spektakle, że dużo osób siadało wtedy przed telewizorami w te czwartki, bo to czwartki były zarezerwowane dla Teatru Sensacji. No teraz Telewizja Polska Kultura powtarza niektóre spektakle, ale nie wiem dlaczego robią to we wtorki. Trochę nie a propos, powinni jednak robić to w czwartki, ale mam nową wiadomość dla Państwa, chyba bardzo dobrą, bo dowiedziałam się, że Kobra powróci także z nowymi spektaklami, bo w tym roku obchodzimy w ogóle 70-lecie powstania tego Teatru Sensacji, bo on zaczął emitować swoje spektakle w 1956 roku. No i pierwszą premierą Kobry tegoroczną będzie Wnuczka Picassa, to będzie autorski spektakl Juliusza Machulskiego, oczywiście kryminalny. A drugą premierą będzie adaptacja powieści Joanny Chmielewskiej Wszystko Czerwone w reżyserii Krystyny Jandy. Na razie jeszcze nie są podane daty premier tych spektakli. Jak się tylko czegoś dowiem, to Państwa poinformuję, ale to chyba dobra wiadomość.

0: była Wanda Warska. Wracamy do waszych wspomnień z wakacji na wsi.
1: Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie drzewa.
2: Dzień dobry, pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Mój mąż pochodził ze wsi. Jeździliśmy na żniwa i na wykopki ziemniaków. Najfajniejsze były wykopki. Po zakończeniu umordowani siadaliśmy przy ognisku. Były ziemniaki pieczone, był akordeon, była gitara i były śpiewy i była świetna zabawa przy pieczonych ziemniakach. Do tej pory mam smak tych pieczonych ziemniaków. Później nawet z moimi córkami, już które chodziły do szkoły, też jeździliśmy na wykopki. Chcę wyjechać na wieś. Śpiewałam tą piosenkę razem z Urszulą Siwnicką. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia, ale mi zapachniało teraz tymi ziemniakami pieczonymi w ognisku, naprawdę działa to na wyobraźnię. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
16: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
15: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
16: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
15: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
17: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
18: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
19: Uczę się włoskiego.
18: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: została ostatnia reklama.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Letnie leniuchowanie z Radiem Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Wiecie, i Bóg, Bóg, obywateli dwóch?
1: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kacpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłą zaś po pieście łacą na pieszczotlep.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
1: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
0: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: daleko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
1: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
0: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
2: Nie chcę mi się wierzyć.
0: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
11: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Reklama.
1: Radio Pogoda, wracamy już za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Posłuchamy zespołu Vox i grupy Blackout, ale na razie wiadomości. Jest 15.
12: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Dorota Werdycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
13: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
14: Wiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
15: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
13: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
12: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
16: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek cel
2: mobilnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
1: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku, czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
16: Komfort przede wszystkim pasażerów.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dziękuję Państwu za wszystkie telefony od tych, którzy zachwyceni byli tym, że zagraliśmy Singapore 2 plus 1. Faktycznie ta piosenka bardzo rzadko pojawia się na naszej antenie. No właśnie, jak mają Państwo jakieś takie utwory, które chcielibyście usłyszeć, chodzą za Wami albo przypominają Wam na przykład któreś wakacje, to można do nas zadzwonić, a my spełnimy to życzenie. To będzie taka nasza piosenka na życzenie. Jedna z nich pojawi się już za kilka minut na naszej antenie. Numer telefonu chyba Państwo znają, ale przypomnę 22 440 4004. Wracamy po 15 do najpiękniejszych melodii na lato.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Son of my father i Cicory Tip na antenie Radio Pogoda. Dziękuję za wasze kolejne prośby dotyczące piosenki na życzenie. Trafiają one oczywiście do kolejki i po kolei będą realizowane. No właśnie, a propos...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj taki telefon od państwa.
2: Dzień dobry pani Moniko. Dzień miło dobry. Panią słuchać. Ja poproszę o piosenkę, ale najpierw powiem parę słów. No było to parę ładnych lat temu, a nie powiem ile. Młoda dziewczyna, wyjazd pierwszy na wczasy, pierwsza praca, Międzyzdroje, plaża i pierwsze zauroczenie. I piosenka Nie dla nas sznur samochodów. Grali ją od rana do wieczora. Wspomnienia są. Były jeszcze pocztówki, miłe słowa i dopiski Nie dla nas sznur samochodu. Bardzo poproszę o tą piosenkę. Tyle lat minęło, ale zawsze widzę Międzyzdroje. To taki ładny epizod w moim życiu. Pozdrawiam panią i całe radio pokochane Pogoda. Jagoda, Warszawa.
0: Dziękuję pani Jagodo. I oczywiście z przyjemnością spełniam to życzenie.
3: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: Ja bym chciała, żeby wróciły te czasy. Ja miałam wtedy może 8-10 lat. Byłam małym gzubem, jak to się po poznańsku mówi, i jeździłam do mojej babci na wieś, na wakacje. Tam nauczyłam się doić krowy, wybierać jajka z kurnika, chodzić po wszystkich sąsiadach na wsi. A jak już miałam 12 lat, to już byłam panienka, to chodziłam oczywiście na pole, jak były żniwa, i stawiałam snopki. Podrapane miałam całe nóżki, ale to była taka frajda, taka zabawa. No niestety, ta dzisiejsza młodzież, dzieciaki nie mają tego. Pozdrawiam serdecznie z Poznania, Marlena.
1: Pozdrawiam pani Marleno, dziękuję pięknie za te wspomnienia. No piękne to są faktycznie wakacje na wsi. Mam nadzieję, że jeszcze do tych wspomnień wrócimy. A już za kilka minut w Radiu Pogoda, między innymi Czerwone Gitary, a także w duecie Dalida z Alanem Delonem.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Reklama.
20: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
21: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
20: Je ne sais plus comment te dire.
21: Rien que des mots.
20: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Powiedz, stary, gdzieś ty był, to po wakacjach zadaje się takie pytania, a państwo właśnie gdzie są? No taka informacja pojawiła się na naszej automatycznej sekretarce.
1: Pozdrawiamy was serdecznie z koła podbiegunowego. Do usłyszenia.
0: No właśnie, ale kto pozdrawia, skąd konkretnie? No muszę koniecznie zadzwonić, żeby to sprawdzić.
1: Halo?
0: Dzień dobry, Monika Targa z tej strony, Radio Pogoda.
1: Dzień dobry.
0: Witam. No, ja chciałam się tylko dopytać, kto pozdrawia i gdzie spod koła podbiegunowego?
1: Kochana Ewa z Grzegorzem, my w tym momencie wyjeżdżamy z Finlandii do Nordkapu.
0: Ach, rozumiem. Jesteście na wakacjach?
1: Jesteśmy na wakacjach, tak. Już półtora tygodnia, ale już nam się tęskni za Polską i słuchamy Radia Pogoda.
0: Ale fajnie. A jak podróżujecie? To znaczy czym? Czy kamperem, czy samochodem, czy...
1: My mamy pick-upa i podróżujemy pick-upem we dwoje. Najgorsze dla nas jest to, że godzina 23:40 jest jasno.
0: Tak, tak. Ja znam to, bo też tam byłam na północy i też noc jest taka nie ciemna, prawda, tylko taki jakby lekki smrok. To jest trudne do wytrzymania faktycznie.
1: Tutaj, to znaczy właściwie tutaj nie ma różnicy między dniem a nocą w tym momencie.
0: No tak, tak. Cieszę się, że podróżujecie też z Radiem Pogoda.
1: Ja w ogóle jestem fanką, ja sobie nie wyobrażam dnia bez was, ale tutaj po prostu jedziemy przez ostatnie, nie wiem, 200 kilometrów, to co chwilę renifery. Ja wiem, no to mówię, Radio Pogoda, wiesz, mi się za Polską tęskni. No, całe szczęście, że mojemu Grzesiowi również Radio Pogoda odpowiada, więc jedziemy i tutaj tam już w Polsce jesteśmy.
0: Super. Słuchajcie, ja mam jeszcze do was jedno pytanie. Czy wy jesteście w Klubie Pogodnych Ludzi?
1: Nie.
0: No to ja mam dla was dwie legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi, czyli...
1: Wspaniale. Dziękujemy bardzo.
0: To ja dziękuję, że pomyśleliście, żeby zadzwonić z pozdrowieniami. No i wszystkiego dobrego, przyjemnej podróży.
1: Wszystkiego najlepszego.
2: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Właśnie, no to ten jingle musiał się pojawić. Czasem tak przez przypadek, proszę państwa, ale przypominam, że klub jest dla was otwarty i czekam na kolejne zgłoszenia przez naszą stronę internetową. Można się zgłaszać albo telefonicznie.

Tutaj Anna Jantar pokazuje możliwości swojego głosu. Staruszek Świat przed momentem. Wakacji na wsi, z tego co wiem, Anna Jantar nie spędzała. Jej rodzice zabierali ją w góry do Zakopanego, jeździli do Duszników Zdroju także, ale również nad morze. W sieci można znaleźć zdjęcia, na przykład z Jastrzębiej Góry, gdzie szmeterlingowie odpoczywali. Ale Ania jeździła też na kolonie, bo jej mama była często opiekunką grupy, więc zabierała córkę ze sobą, na przykład do Żabostwa, koło Chodzieży wyjeżdżali, więc chyba to jednak była wieś. Jako dorosła osoba, podobno Anna Jantar bardzo lubiła wypoczywać nad morzem. Kolejne najpiękniejsze melodie na lato, oczywiście w Radiu Pogoda za chwilę, takie, na które warto czekać, na przykład Idi Gourmet, Blame It on the Bossa Nova, czy Augustowskie noce Marii Koterbskiej.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
18: Citroen.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
21: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
22: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Została ostatnia reklama.
23: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
24: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
23: Pamiętałem o wszystkim.
24: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
23: Dokładnie, kochanie.
24: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
23: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
24: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: W Radiu Pogoda w wakacje od rana do wieczora. Najpiękniejsze melodie na lato. Za kilka minut posłuchamy Wojciecha Młynarskiego. Będzie też Agadu, Saragossy Band. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
11: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Kluczka.
13: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
13: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
15: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
13: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4 tysięcy mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
11: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. Michał Waszkiewicz.
9: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
11: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
12: Radio Pogoda. Co jest grane?
16: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wakacyjne wędrówki śladami ducha gór czekają na miłośników karkonoszy i samego Karpacza. Jeśli zatem bawicie na Dolnym Śląsku, przez całe wakacje można będzie odkrywać miejsca nieznane, do których nie prowadzą drukowane przewodniki. To w każdy wakacyjny poniedziałek między 10 a 14. Z kolei na dużym ekranie kin Helios, Millie Alcock do zobaczenia w podwójnej roli. W hollywoodzkiej produkcji wcieliła się w tytułową Supergirl. To wielkoekranowy film z DC Studios. A jeśli bawicie nad morzem, jutro w amfiteatrze w Międzyzdrojach niecodzienne wydarzenie. Mowa o cieszącym się sporą popularnością na całym świecie ABBA Show. Usłyszymy największe hity szwedzkiej grupy. To około 2 godzin zabawy, a początek punktualnie o 20:00. Natomiast w sobotę w szczecińskiej Nowej Dekadencji od 18:00 stand-upowy program zagra komedia.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 16. Wracam za chwilę do najpiękniejszych melodii na lato. Pojedziemy między innymi do chałup. Już Państwo wiedzą, co nas muzycznie między innymi czeka. Wrócimy do Waszych wspomnień, wakacji na wsi. No i będzie też konkurs. Daję słowo i daję słowo, że do wygrania są karty Radia Pogoda i książka Marty Obuch Na babski rozum.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Mamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznur.

łuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

Regresz Sabentia, Gadu na antenie Radia Pogoda. Za chwilę jedziemy do chałup. Może Państwo tam niedawno byli. A dlaczego dzisiaj do tych chałup jedziemy? No jest, proszę Państwa, ku temu wyjątkowa okazja, bo dzisiaj okrągłe urodziny obchodzi autorka tekstów. Autorka między innymi tego przeboju, ale też innych, które gramy na antenie Radia Pogoda, czyli pani Grażyna Orlińska. Urodziła się 9 lipca 1956 roku w Ząbkach. Pani Grażyna, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy za te piękne teksty, które pani napisała, te piosenki, dzięki których możemy słuchać dzięki właśnie pani tekstom. Pani Grażyna cały czas aktywna. Ostatnio ukazał się album Krajobraz Miłości ze słowami pani Grażyny, z kompozycjami Mikołaja Hertla. Piosenki śpiewają na tej płycie m.in. Olga Szomańska, Olga Bończyk, Teresa Lipowska, Małgorzata Walewska, Grażyna Brodzińska. To jest takie trochę połączenie świata operowego ze światem muzyki popularnej. A jeżeli chodzi o chałupy, to już w wielu wywiadach pani Grażyna mówiła, że ten utwór na początku był proponowany Irenie Santor, ale ona odmówiła jego wykonania, coś jej nie pasował do jej repertuaru. Potem pojawił się Jerzy Połomski, on też odrzucił tę propozycję. No i ostatecznie piosenkę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych nagrał Zbigniew Wodecki.

0: A Radio Pogoda za chwilę znów zagra najpiękniejsze melodie na lato. Między innymi mam dla Państwa Bee Gees i Night Fever, czyli słynny utwór z filmu Gorączka sobotniej nocy. No a potem oczywiście konkurs na naszej antenie, wakacyjny konkurs Daję Słowo. Szybciutki, bo ja daję jedno słowo, a potem mają Państwo 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim Wam się skojarzą. Do wygrania karty do gry Radia Pogoda i książka Marty Obuch Na babski rozum, a numer telefonu, pod którym już można się teraz zgłaszać, 22 444 4004.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Została ostatnia reklama.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Reklama.

0: pogodą, której słucha się w Radiu Pogoda, mam nadzieję. Sława Przybylska przed momentem, a teraz zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ja witam w tym konkursie dzisiaj panią Anię. Dzień dobry, pani Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Jak dobrze, że mogę panią powitać dobrą wiadomością, bo ma pani już karty do gry Radia Pogoda. Lubi pani
2: bardzo
0: grać?
2: Bardzo mi miło, bo ja nie, ale ja syn będzie grał tymi kartami.
0: A, ojej, no tak. No dobrze, no to już mamy prezent dla syna. No to teraz czas na coś dla pani, czyli książkę Marty Obuch Na babski
2: Dziękuję.
0: Rozum.
2: To tak.
0: No właśnie, to no bardzo. Tylko żeby zdobyć tę książkę, musi pani podać pięć słów, które się pani skojarzą ze słowem, które za chwilę pani podam. Tak. Na jaką literę ma być to słowo?
2: A na K może być, K jak Krzysztof.
0: Dobrze, na, Krzysztof to imię syna?
2: Nie.
0: Myślałam. Dobrze, to będzie to słowo na literę K. Za chwilę je powiem, potem włączam stoper. No i w ciągu 15 sekund musi pani podać 5 słów skojarzeń z tym moim.
2: Postaram się. Dobrze.
0: No dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Daję słowo kucyk.
2: Konik, klacz, koło. Boże, kochany.
0: A. Jeszcze tylko dwa.
2: Wiem, zatkało mnie normalnie.
0: Koło to z tego wozu, który ten kucyk tak, może ciągnąć, tak? Domyślam
2: tak,
0: się.
2: Boże, kochane.
0: No a włosy, gumka.
2: No, wiem.
0: Wiem. Kopyto, no. Ogon.
2: Ja to wszystko wiem.
0: Nerwy.
2: Jak was słucham tu przed radiem, siedzę sobie i słucham, to tak
0: się wszystko udaje, prawda?
2: Tak.
0: No właśnie, ja wiem, pani Aniu.
2: Podpowiadam, no a to nie jest taka prosta sprawa.
0: Pani Aniu, ale karty są, mam nadzieję, że syn zaprosi
2: bardzo,
0: do gry.
2: Dzięki bardzo.
0: Wszystkiego
2: dziękuję.
0: Dobrego, pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Wracamy w Radiu Pogoda do Państwa wspomnień związanych z wakacjami na wsi.
1: Chcę wyjechać na wieś, tam dojrzałe wiśnie drzewa.
2: Witam serdecznie, Dawid z Norwegii się kłania.
0: Witamy.
2: Pamiętam te polskie lata. Właśnie na takiej jednej wsi, gdzie jeździliśmy, wyczekiwałem, tęskniłem za tymi wakacjami. Na tej wsi lato pachniało inaczej. Te pola, te żniwa, ta pachnąca kawa zbożowa. Potem na tej samej wsi mój tata otworzył sklep, miał taki interesik. Już wtedy byłem pełnoletni. Pod tym sklepem była piwnica. Otworzył dyskotekę, gdzie miałem zaszczyt puszczać muzykę. Ale wspominam te lata, aż łezka się kręci wokół. Do tej pory mam sioła na punkcie muzyki. No i też dlatego słucham waszego wspaniałego radia Pogoda.
0: Ojej, bardzo dziękuję. No to trochę kolega po fachu. Pan puszczał muzykę na dyskotekach, a my puszczamy w radiu. I za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na lato puszczę Państwu. Między innymi Puste koperty Piotra Szczepanika.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Uwaga na burze z silnym deszczem. Takie alerty zostały wydane dla północnej Polski, a także dla województw lubelskiego i mazowieckiego. Uważajcie też na silny wiatr i grad, który ma towarzyszyć burzom. A na Pomorzu Zachodnim uwaga na trasie S3 na odcinku między węzłami Gryfino-Pyrzyce. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Utrudnienia na jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
6: Została ostatnia reklama.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 17, a więc czas na najnowsze wiadomości. A tuż po nich m.in. czarny Alibaba, czerwono-czarnych, ale także dla równowagi kolorystycznej biały miś Janusza Laskowskiego.
11: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku, urządzeń będzie więcej.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węskę.
13: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
14: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
13: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład w kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
11: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
15: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
11: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej, zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
16: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
11: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce w warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
17: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
11: Urządzenia na razie obsługują tylko tylko pasażerów Fast Track korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
12: Pogoda.
11: Pochmurno z przejaśnieniami jutro. W większości regionów najwięcej chmur we wschodniej Polsce i tutaj też może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 25 na zachodzie.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
10: Może tak do Sopotu w ten weekend. Za kilka minut będę miała dla Państwa zaproszenie na koncert do Sobockiego Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. No i wrócimy też do Waszych wspomnień, wakacji na wsi.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
10: Witam serdecznie.

Polskiego. Kiedyś już się mnie Państwo to pytali, czy pan Jan, zwany Poltkiem, Jan Tarka, to moja rodzina, bo to on właśnie stworzył tę piosenkę pod koniec lat 50. dla swojej sympatii. Już mówiłam, że nie, przynajmniej nic o tym nie wiem, ale może jak pan Jan nas słucha i zadzwoni, to może mnie uświadomi, że jest jakąś moją daleką rodziną. Klasyk biesiadny, klasyk weselny przed momentem na antenie Radia Pogoda, a teraz o innych klasykach, właściwie o muzyce klasycznej. Mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. W tym teatrze we wszystkie wydarzenia, które dzieją się latem, są pod patronatem medialnym Radia Pogoda i bardzo jesteśmy z tego powodu dumni i zadowoleni. A w niedzielę o 17:00 od Bacha do Piazzolli, klasyka u Agnieszki, wystąpi ceniony akordeonista, ale także gra na bandoneonie Paweł Zagańczyk, laureat ponad 20 konkursów akordeonowych, koncertujący nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Europy. Jego koncerty są niezwykle klimatyczne. Jak się patrzy na te jego palce, które po prostu po tym akordeonie tańczą, to nawet nie można za tymi ruchami nadążyć. Prawdziwy wirtuaz. Jak ktoś z Państwa lubi taką właśnie muzykę, no to teraz można zadzwonić do Radia Pogoda. Nasz numer 22 444 4004. Wystarczy powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni dostać bilety na ten występ.

0: Posłuchajmy, kto spędzi wieczór z muzyką, którą będzie grał ceniony akordeonista Paweł Zagańczyk.
1: Dzień dobry, tu Stanisław. 72 lata, jak byłem dzieckiem, uczyłem się długo grać na akordeonie. Jest to mój ulubiony instrument i chciałbym taki bilet na koncert pana Zagańczyka dostać. Pozdrawiam, Radio Pogoda. Dobrego wieczoru.
0: I nawzajem. No i życzę też przyjemnego koncertu. Panie Stanisławie, za chwilę do pana zadzwonię. Przypomnę, Paweł Zagańczyk wystąpi w niedzielę najbliższą, czyli 12 lipca o godzinie 17 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
20: Została ostatnia reklama.
21: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
22: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: lubię tę piosenkę, bo ma taki swój klimacik. Bill Withers, Lovely Day w Radio Pogoda. My wspominamy te wspaniałe, cudowne dni, które spędziliśmy w czasie, kiedy na wakacje wyjeżdżaliśmy na wieś. Kolejne Państwa wspomnienia w Radio Pogoda.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: To było ponad 60 lat temu. Z mężem czekaliśmy na mieszkanie w Warszawie i na ten czas zamieszkaliśmy z mężem u teściów na wsi. Mając wówczas 20 lat, po raz pierwszy w życiu zobaczyłam wieś i wszystko, co się wiąże z pracą na wsi. Nauczyłam się grabić siano, kopać ziemniaki, a nawet wiązać zboże w snopki. Nie nauczyłam się jedynie doić krów. To była dla mnie, młodej mężatki, szkoła życia.
2: Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie drzewa.
3: Z siostrą jeździłyśmy przez kilkanaście lat na wieś, na wakacje u cioci i wujka. Były to najwspanialsze wakacje, jakie mogły być. Na przykład naprawialiśmy telewizor lampowy, z widłami spadłyśmy z góry na dół w szopie, chcąc zwierzętom zmienić słomę. Pływaliśmy w stawach z rybami. Przygoda, swoboda i wakacje na wsi są najwspanialszymi wakacjami.
2: Czy jest

Wyjący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawiera.

0: Przygoda, no szkoda tylko, że ta nasza reprezentacja nie kontynuuje przygody swojej na mundialu. No ale w tym tygodniu obchodzimy rocznicę triumfów naszej reprezentacji, bo 6 lipca 1974 był mecz o trzecie miejsce, kiedy sensacyjnie pokonaliśmy Brazylię 1-0, a jutro rocznica historycznego sukcesu reprezentacji w meczu z Francją, kiedy wygraliśmy 3-2, też o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. To był rok 1982. Pewnie jutro będziemy do tego wracać i te momenty sobie wspominać. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze wspólne pogodne popołudnie, a jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu Pogoda po 18:00 Aleja Sław, a po 22:00 wracamy do naszej powieści, którą już zdążyli Państwo polubić, sądząc z Waszych telefonów, czyli Hrabia Monte Cristo. Przyjemnego wieczoru, do usłyszenia. Monika Tarka.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Reklama.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Popołudnie pod znakiem przelotnego deszczu przede wszystkim we wschodniej Polsce. Na północy możliwe również burze z silnym deszczem. To samo na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Uważajcie też na grad i silniejsze podmuchy wiatru. Na Krajowej 11 w Wielkopolsce na odcinku Żabiniec-Kostów poważny wypadek, zderzenie dwóch osobówek i droga zablokowana. Trzeba ją objeżdżać. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać.
19: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie z

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: A, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Kto dziś będzie gościem Alei Sław Radia Pogoda? O tym przekonają się Państwo już za chwilę. Na razie jest 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
17: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
18: Jest to zdecydowanie nastawienie gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
17: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
19: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania. Do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
17: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
3: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesi, Putin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
17: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówił wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
20: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
17: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji, cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Karolina Muchowa awansowała do finału Wimbledonu. Czeszka pokonała w trzech setach Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6. Muchowa o tytuł zagra ze zwycięzczynią meczu Marty Kostiuk z Lindą Noskową. Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone w tiebreaku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefano Lavariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
1: Pogoda.
17: Na wschodzie kraju wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Wysoko w Tatrach nawet deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 19 do 22 stopni. W nocy termometry pokażą od 10 do 14, a padać będzie na północy i wschodzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Zegary pokazują taką godzinę, że czas chyba zacząć Aleję Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie autorka książki Na babski rozum, Marta Obuch. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na tę rozmowę. Będzie i trochę poważnie, i trochę śmiesznie, mam nadzieję. No i oczywiście zachęcimy Państwa do przeczytania tej książki. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tu Radio Pogoda i program Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest pisarka Marta Obuch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Tamara.
1: Słyszymy się, jak Państwo też zapewne słyszą, dzisiaj na odległość, ale czasami i tak bywa. Mimo to mam nadzieję, że nie wpłynie to na naszą rozmowę. Pani Marta napisała dużo książek, ale dziś będziemy rozmawiać o tej najnowszej. Jej najnowsza pozycja nosi tytuł Na babski rozum. No i myślałam sobie o tym, jakie zadać Pani pierwsze pytanie,

0: bo postaci w tej książce jest dużo i dużo jest bardzo ciekawych, ale nie chciałabym za dużo zdradzić, więc może tak zapytam po prostu, o czym jest ta książka?
1: Drodzy Państwo, już tak tytułem wstępu, króciutko, powiem, że słyszymy się nie pierwszy raz, chociaż może bezpośrednio pierwszy raz, ale pośrednio Państwo mieliście już możliwość słuchania mojej książki Dama Ciężkich Obyczajów, bo książka była odczytywana na antenie radia. No i mam nadzieję, że dzięki temu jakoś się znamy. O czym jest książka? Również odpowiem tak dosyć ogólnikowo, żeby tym, którzy będą chcieli przeczytać, nie zepsuć przyjemności. Książka jest kryminałem rodowym, ale napisanym z przymrużeniem oka. Jest to książka opowiadająca o kobiecie w wieku lat 30 paru, która postanowiła, tak jak ja, przez ostatnie 3 lata dotrzeć do korzeni swojej rodziny, poznać swoją rodzinę. I zaczyna taką podróż mentalną, bo bada naukowo, co to znaczy, że możemy dziedziczyć traumę, co to znaczy, że możemy dziedziczyć pewne emocje po naszych przodkach, jak to wpływa na nasze życie. Dociera do różnych dokumentów, przytrafiają jej się różne perypetie, które szykuje dla niej życie, na które nie ma wpływu, ale tam, gdzie może mieć wpływ, to wybiera poczucie humoru. I to chciałabym, żeby wybrzmiało. Jest to książka, jest to kryminał, ale z przymrużeniem oka, ponieważ moją specjalnością jest komedia kryminalna.
0: No właśnie.
1: Ale może przeczytam to, co znajduje się z tyłu okładki.
0: A proszę bardzo.
1: Zajawkę. Na dwoje babka wróżyła, a może na troje, czworo albo pięcioro. Liczna i dość upiorna rodzinka, nawiedzony dom, miłosna klątwa oraz trup, który sprawia same kłopoty. Marta Obuch w zupełnie nowej odsłonie. Jej najnowsza książka to kryminał rodowy o tym, co kobiety przekazały kobietom. Oprócz poczucia humoru oczywiście. I teraz kilka szczegółów z treści. Tosia wyjeżdża na kilka dni za miasto, lecz szybko przekonuje się, że polska wieś wcale nie musi być ani sielska, ani tym bardziej anielska. Pechowy wypadek to dopiero początek problemów, bo wszyscy wokół kłamią albo skrzętnie coś ukrywają. Czy naprawdę nie można już ufać nawet najbliższym? Jednocześnie Tosia musi zająć się odziedziczoną po babci chatą oraz hektarami ziemi, które budzą zainteresowanie podejrzanych typków, a w historii rodzinnej odsłaniane są kolejne mroczne tajemnice. I nikt nie jest pewien, co z nimi zrobić.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Ten album został nagrany dokładnie 60 lat temu, ale przenosi nas do świata muzyki okresu międzywojennego, szlagierów filmowych i rewiowych, które z elegancją, energią, a czasem melancholią zaśpiewała Irena Santor.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
16: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Została ostatnia reklama.
17: Oszczędni! Weekend zaczynają w Auchan!
18: Od dobrych okazji. Takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej. Tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy

0: A moim gościem Walaisław, Radia Pogoda, jest dzisiaj Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Tych tajemnic jest sporo, tam się rzeczywiście dużo dzieje i w pewnym momencie nawet jest takie wrażenie, że pojawiają się co chwilę nowi bohaterowie, ale ci właśnie z przeszłości. A skoro powiedziała pani, że napisała pani tę książkę na podstawie własnych doświadczeń, to czy odkrywając korzenie swojej rodziny też miała pani w którymś momencie takie poczucie, że oho, zaczynam się gubić, kto był kim?
2: Pani Tamaro, ja miałam nieustannie takie uczucie. Żeby sobie jakoś pomóc, to oczywiście rysowałam te połączenia rodzinne. Stworzyłam kalendarium swojej rodziny, które nam będzie służyło do takich względów praktycznych, bo tych wujków, ciotek, potomków i pociotków i powujków jest czasem tyle, że człowiek sam się w tym gubi. Mało tego, my się gubimy w stopniach pokrewieństwa, prawda? Zatem oczywiście, że miałam taki problem. W książce jest dość dużo postaci, właśnie dlatego, że nasze rodziny To są zazwyczaj liczne rodziny, tak? A jeszcze a propos tajemnic. W ogóle początek tej książki to tajemnica, bo zaczęło się wszystko, kiedy miałam mniej więcej 15-16 lat i razem z kuzynką moją Olą z Gliwic, bardzo pozdrawiam serdecznie, poszłyśmy do naszej mamy, do ciotek i zaczęłyśmy pytać o rodzinę. I zderzyłyśmy się ze ścianą, mianowicie na przykład siostra rodzona mojej babci, kiedy zapytałyśmy o pradziadka, ona zaczęła wyglądać tak, jakby zdarzyło się straszne nieszczęście, jakby przydarzyła się taka trauma, o której ona nawet słowa nie może powiedzieć. Ona zaczęła się trząść, zaczęła płakać, w ogóle nie można było tego tematu poruszyć, więc my już, wiadomo, jak wyobraźnia pracuje, kiedy się ma naście lat, myśmy już zaczęły się zastanawiać, co się dzieje. I tych osób, które nie chciały rozmawiać o pradziadku, było znacznie więcej. I myśmy postanowiły wtedy, że my tą tajemnicę odkryjemy, tak? Odkryjemy, dowiemy się, skąd tak naprawdę nasza prababcia pochodziła, bo chodziły takie słuchy po rodzinie, że pochodziła ze znanej rodziny pisarskiej spod Krakowa. Mhm. Nazwisko na to wskazywało, no więc my podekscytowane już od razu, bo pewne wesele zostało opisane w książce bardzo znanej. No i każdy chciałby mieć swoich poprzedników, tak, w jakiejś takiej, no, może nie, no, szlacheckiej, jakiejś takiej znamienitej rodzinie, więc te nadzieje były olbrzymie. One po części się sprawdziły. I dotarłam, dopiero zaczęłam teraz szukać i to był bardzo dobry moment, wydaje mi się, bo my dzisiaj możemy, każdy z nas, każdy z Państwa, ze słuchaczy, może sobie wejść na konkretne strony. Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy gdzieś te strony udostępnić. Zresztą ja te strony wymieniam w książce. A żeby właśnie ludziom ułatwić drogę do poszukiwania przodków. Bo my dzisiaj mamy nawet zdigitalizowane, czyli jakby skserowane, załóżmy, tak, strony z XVII-wiecznych kodeksów. I ja dotarłam do swojego przodka najstarszego z 1721 roku w księgach parafii mstowskiej. Mstów to jest taka miejscowość leżąca pod Częstochową, bo stamtąd pochodzę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dnie otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Tomaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
19: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
20: Została ostatnia reklama.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
22: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
24: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
25: Spore utrudnienia na obwodnicy Warszawy między węzłami Wisłostrada i Marywilska. Zderzyła się ciężarówka z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Długi korek też na południowej obwodnicy stolicy. Na wysokości węzła Wału Miedzeszyńskiej są prace drogowe. Stoicie przed węzłem Przyczółkowa. Utrudnienie też na Krajowej 55 między Malborkiem a Kwidzynem. Droga jest tam całkowicie zablokowana.

0: A dzisiaj, Walaisław, rozmawiamy z Martą Obuch, pisarką, autorką wielu książek, które już na pewno Państwo kojarzą, bo rozmawialiśmy o nich niejednokrotnie na antenie Radia Pogoda, ale dzisiaj rozmawiam z panią Martą o jej nowej książce Na babski rozum, w której to do głosu dochodzą między innymi małe miasteczka.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Bardzo mi zależało, żeby pokazać Polakom malutkie miasteczka jako takie... Bo my zazwyczaj udajemy się do Wrocławia, do Krakowa. Mnie zawsze ciągnęło do malutkich miejscowości, w których zawsze szukam piękna. A to jak ta Polianna, tak mój małżonek się trochę ze mnie śmieje, ale czasem to jest jedyny sposób, żeby nie zwariować w tym świecie, tak? Właśnie nie jadę do Paryża i szukam piękna, ale szukam piękna na tym moim nawet tysiącleciu. Mieszkam w Katowicach, osiedle tysiąclecia. Czy na Załężu, które no, nie jest uważane za piękną dzielnicę, ale piękno jest wszędzie. Dlatego opisałam, moja bohaterka w ogóle wyjeżdża na zabitą wiochę, jak ja to mówię, chociaż dzisiaj wiocha się troszkę odbiła, to jest Staropole pod Częstochową, tam przyjeżdżałam na wakacje jako dziewczynka i tam stała chata. To była chata kryta strzechą, ona była dosyć solidna jak na zabudowania jeszcze XIX-wieczne. I zawsze w tej chacie, to teraz tajemnica i duchy, przysięgam, chociaż ja nie wiem, czy ja wierzę w duchy, nie wiem, co nam się przydarzy, kiedy odejdziemy z tego świata, ale w tej chacie zawsze, nawet jako dziecko, ja kiedy weszłam do jednego takiego narożnego pokoju, to był tak zwany salon, ja tam zawsze czułam czyjąś obecność. Ja tam się bałam jako dziecko wchodzić sama. Mhm. Zawsze mi ktoś towarzyszył. Tam było zawsze zimno. I tam było zawsze coś. I teraz jeszcze ciekawa historia, bo kiedy zanim zaczęłam pisać książkę, zanim do niej usiadłam, miałam sen. Ja jestem jungistką, czyli miłośniczką Junga. Jego teoria marzeń sennych, ja mówię o tej teorii naukowej, jest mi ogromnie bliska i ja ją sobie zaimplikowałam do swojego życia. Zapisuję sny i dla mnie jest to takie okno do tego, żeby się czasem dowiedzieć, co tak naprawdę we mnie jest, bo nie zawsze mam do tego dostęp. I teraz co mi się przyśniło? Śniło mi się, że jestem w chacie pradziadka, w tym pokoju, którego się tak straszliwie bałam. I strach dziecka jest zupełnie takim pierwotnym odczuciem, bo dopóki ta jego postawa nie jest jeszcze taką postawą życiową wytresowaną, tak? Społecznie. I w tym śnie leżałam w łóżku, którego zawsze również się bardzo bałam. I była zawsze taka wykrochmalona, sztywna pościel. I popatrzyłam na prawy róg łóżka i tam znajdowała się ziemia, jak wsypana do grobu. I obok stała taka z tą mokrą, wilgotną ziemią przypruszona łopata. Okay. I ja mówię, no tak, no to ciekawy sen. A potem zaczęłam szukać i nie łączyłam tego początkowo z poszukiwaniami przodków, bo od razu zaczęłam przetrzepywać archiwa. I dopiero kiedy natrafiłam na okoliczności, mogłam się domyślić, co się wydarzyło z pradziadkiem, to ten sen sobie przypomniałam.
0: A jak dalej sen może przełożyć się na książkę? Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami, bo jeszcze przed nami kilka spotkań z Martą Obuch, pisarką, autorką książki Na babski rozum.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama. Jest 19, a więc w Radiu Pogoda są wiadomości i prognoza pogody, a potem wracamy do Alei Sław.
8: 1200 godzin w pracy miesięcznie, deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zbigniew Król.
9: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ i raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
8: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
10: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
11: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
10: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
8: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Przemysław Pozawski, zapraszam. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze, czyli Marokiem. Mecz w Bostonie zacznie się o 22:00. Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap wyścigu kolarskiego Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Winigo.
4: Pogoda.
8: W nocy spokojnie w kwestii wiatru i burz, ale deszcz może popadać na przykład na wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, a jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu możliwy deszcz, na termometrach od 18 do 25 stopni.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę. Książkę Na babski rozum. Rozmawiam z jej autorką, Martą Obuch. Ta opowieść wzrusza. Tak, myślę, że tak można powiedzieć. Na pewno też bawi, no i na pewno wprowadza kilka bardzo charakterystycznych postaci na swoich literackich kartach. Już za chwilę zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z autorką. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry ponownie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Walejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest pisarka Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja jako osoba, która już przeczytała pani książkę, myślę sobie od razu o tym, że ojej, czyli ta chata opisana w książce, czy ona naprawdę istnieje, czy jednak została trochę zmieniona?
2: Została rozebrana w latach 2000, ale o dziwo, kiedy ja tam jadę i staję przy tym płocie, w miejscu, gdzie była chata, przysięgam, ja się nadal boję. Tam jest... Nie umiem tego opisać, na czym to polega. Bo jeździmy tam też z mężem. Mój mąż może nie jest czuły na tego typu doznania. Ja na przykład, jak szukaliśmy naszego mieszkania, ja weszłam do mieszkania tamtego, czyli mojego, i ja już wiedziałam. Ja wiedziałam absolutnie, że to będzie moje mieszkanie. Podpisaliśmy umowę wstępną, ludzie stwierdzili nagle, że nie, że oni muszą zerwać tą umowę, bo ktoś dał więcej. I ja sobie tak myślałam, Boże, jak to jest możliwe, że to moje przeczucie było chybione, bo moje przeczucia się zazwyczaj sprawdzają. Ale później oni do nas oddzwonili, powiedzieli, że nas przepraszają i wracamy do negocjacji. I teraz jeszcze,
1: Czyli przeczucie było dobre.
2: Przeczucie było dobre, ale też odnośnie snów, odnośnie tajemnic i odnośnie rodziny, kiedy szukałam informacji na temat ludzi, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Bo to jest takie zadziwiające, że jak człowiek zaczyna szukać swojej rodziny, to on stąpa po niewidocznych śladach ludzi, którzy powstają z kart dokumentów. Więc kiedy dreptałam i szukałam kartki za kartką, dokumentu za dokumentem, to okazało się, że miałam dwie osoby w rodzinie, o których mówiono na wsi, bo ja oczywiście jeździłam na wieś i wypytywałam ludzi i po wioskach dookoła. Zresztą tak spędzamy ostatnio z moim mężem wakacje. I mówiono mi, ja nie miałam żadnej możliwości wpływania na te osoby, więc wiem, że to jest prawda. Wiele osób mówiło mi, że siostra rodzona mojego pradziadka była czarownicą. Kiedy pytałam, co znaczy to słowo, to mówiono mi, że przepowiadała. Tam jest taki cytat w książce, i to jest prawdziwy cytat. Chodziła po wsi i pletła. Sny tłumaczyła. Tak? Jeszcze jedna osoba, bardzo bliskie pokrewieństwo, uczyła tę osobę, o której teraz Państwu opowiadam, tak? Więc ona, były dwie czarownice i one jakby sobie, tak nazywała je ludność na wsi. I one przekazywały sobie tę wiedzę. Ludzie mi

0: też opowiadali, że one na przykład wychodziły przed bramę i żeby zabezpieczyć, ochronić domostwo, rozrzucały, no ludzie mówili, że to był piasek. I ja tak zaczęłam szukać też w ludowych wierzeniach, co oznacza obsypywanie wejścia do domostwa, do gospodarstwa piaskiem. I znalazłam informację, że ogień kiedyś gaszono piachem. Tak? No bo możemy zgasić ogień piachem. No i od razu nasuwa się skojarzenie ogień piekielny. Tak? No więc mam w rodzinie przodkinie, które miały takie zdolności różne i ja mam sny przepowiadające na pewno, bo za dużo było tego typu sytuacji w moim życiu, które się sprawdzały, a które mi się przyśniły najpierw, tak? Dlatego zainteresowałam się Jungiem. Także możemy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć paradoksalnie, grzebiąc w dokumentach, bo jak ja zaczynałam tą historię nową, która wiele zmieniła w moim życiu, to ja sobie myślałam tak, ale kobieto, czego ty oczekujesz, jak dostaniesz akt zgonu, akt ślubu i akt małżeństwa? No to co uważasz, że dowiesz się, jak ci ludzie żyli? No i teraz proszę sobie wyobrazić zdumienie, bo tak, przeglądając tego typu dokumenty, możemy się dowiedzieć, ile mieli lat rodzice, którzy przyszli zgłosić urodziny dziecka. Kim byli z zawodu? Ja dzięki temu dowiedziałam się, że moja rodzina to jest rodzina sukienników, czyli ludzi wytwarzających sukno, tak, wełnę konkretnie, bo sukno rozumiano dawniej jako wełnę. Dowiedziałam się, że to było, że w Mstowie mieszkało całe pokolenie sukienników w XIX wieku i wcześniej. I dopiero olbrzymi pożar Mstowa, który stracił dzięki temu na znaczeniu, ale również dlatego, że przeniesiono trakt, ominięto Mstów, no ludzie zaczęli z tej miejscowości pod koniec XIX wieku wyjeżdżać. I tak składając wydarzenia życiowe moich przodków, jakby nakładając je na mapę historyczną Polski i historię regionu, próbowałam sama sobie stworzyć obraz i to mi się udało. Także odwiedzałam i odwiedzam nadal nie tylko Staropole i nie tylko Przyrów, który jest gminą, tak, ale Mstów. No i wszelkie takie jakieś drobne, malutkie, piękne, rozsiane miejscowości wokół i daje mi to ogromną radość, po prostu radość. A ja idę tam, gdzie jest radość w życiu. Staram się iść tam, gdzie prowadzi mnie radość, bo inaczej bym oszalała.
1: A do rozmowy z Martą Obuch wrócimy dosłownie za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Drugą część alfabetu kabaretu tej rozpoczniemy hasłem cena biletu, a zakończymy pożegnaniem Zenona Laskowika do zobaczenia w okopach, które padło podczas pewnego jesiennego występu. Po drodze znajdziecie czas, żeby porozmawiać m.in. o cenzurze oraz o pewnym panu, który dużo później został pierwszym mistrzem świata w grze na bile.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
19: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
20: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Została ostatnia reklama.
21: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
22: Oj, lubię, Barbara. A co?
21: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
22: O, i to lubię najbardziej.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Bardzo mi się spodobało pytanie, które znajduje się na okładce książki pod jej tytułem. Co zrobić z rodziną? Udusić? I
3: to.
2: Czy pani zna odpowiedź na to pytanie?
3: No tak, oczywiście, że znam. Znaczy oczywiście. Bardzo dużo mnie kosztowało, żeby do niektórych odpowiedzi dotrzeć w swoim życiu. No bo z jednej strony, drodzy Państwo, myślę, że też niektórzy z Was mają takie doświadczenia, że mamy rodzinę z całym tym inwentarzem, nie? Czyli i z dobrymi, jakimiś takimi smacznymi rzeczami, które nas karmią w rodzinie, wspólnota, takie poczucie, że jesteśmy z jednego stada, ale mamy też w naszej rodzinie ludzi, których naprawdę chcemy udusić, których gdybyśmy ich spotkali na ulicy, w życiu byśmy się z nimi nie zaprzyjaźnili, a nawet nie chcielibyśmy, żeby byli naszymi znajomymi. Myślę, że na tym to polega, bo jeżeli człowiek... Ja to też używam takich sformułowań psychologicznych w książce. Są dwa rodzaje znajomości w naszym życiu w zasadzie. To są te o niskim progu wyjścia i o wysokim progu wyjścia. Wejścia i wyjścia, czyli te, z których bardzo łatwo możemy wyjść, powiedzieć żegnaj Gienia, świat się zmienia, tak? Wkurzasz mnie, ja nie chcę z tobą gadać. I ucinamy znajomość, wychodzimy i to jakoś się dzieje i się sprawdza, ale mamy też znajomości i relacje, z których nam jest trudno wyjść. Czasem nawet byśmy bardzo chcieli nawet odciąć się od rodzica, przecież są takie przypadki, a coś, jakiś taki wewnętrzny, no to są więzy krwi, tak? To są więzy, z których bardzo trudno sobie zdać sprawę. Ja to poczułam, kiedy urodziłam pierwszego syna, kiedy mój syn przyszedł na świat, 28 lat temu, pierwszy syn, to nagle, w sekundę, jak spojrzałam w jego oczka i popatrzyłam na te małe paluszki, popatrzyłam na tą istotę, która chwilę temu była we mnie, to między mną a moim mężem nawiązała się taka więź, ja nie wiem na czym, no właśnie chyba na więzach krwi, że ja wiedziałam, że my, żeby ochronić tego chłopczyka, to my oddamy życie, tak? My nie zdajemy sobie sprawy, myślę, tak na co dzień i jak olbrzymie, jaka siła tkwi w więzach rodzinnych, nawet tych, których nie chcemy. Bo ja mam tak, że nawet jak się z kimś w rodzinie kłócę, to jeżeli przychodzi jakaś taka trudna chwila, nieszczęście, to człowiek się nie zastanawia, lubi go, czy go nie lubi. Pomagamy, tak? Człowiek się mobilizuje. I działamy, tak? Może po to nam jest rodzina potrzebna, żebyśmy ćwiczyli relacje trudne. Bo gdybyśmy my mieli tylko wybór, tak jak w przypadku przyjaciół, no to przecież żylibyśmy komfortowo, cudnie, tylko z tymi, których lubimy. Na marginesie, ja ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad takim faktem psychologicznym, że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi najczęściej się kontaktujemy w życiu. No i tak zacząłem zastanawiać się, wyliczyłam sobie tych 5 osób, z którymi najczęściej utrzymuję relacje, bliskie relacje, zacząłem się zastanawiać, czy oni są pozytywni. No i słuchajcie, ile jest osób pozytywnych na świecie w ogóle, powstaje pytanie, prawda? Co to znaczy, że ktoś jest pozytywny? To znaczy, że co? Że nie zachowuje się czasem w dziwny sposób? No nie.
2: Że płacze.
3: A to akurat jest bardzo pozytywna cecha. Do czego zmierzam? Do tego, że w każdym z nas są toksyczne zachowania. My jesteśmy ludźmi, tak? My nie jesteśmy jakimiś manekinami na wystawie, które można podziwiać i myśleć sobie o nich. Boże, doskonała istota. Zatem ja nie mam 5 wyłącznie pozytywnych ludzi wokół siebie. No i nie wiem, jeżeli są takie osoby, które mają tylko 5 naprawdę super, turbo pozytywnych ludzi wokół siebie, no to ja zazdroszczę. Ja nie mam. Bo myślę, że istota w ogóle człowieczeństwa to nie jest tylko i wyłącznie świetlistość, tylko i wyłącznie uśmiech i tylko i wyłącznie pozytywność. Jesteśmy pozlepiani z bardzo różnych rzeczy, tylko myślę, że ważne jest czegoś więcej, tak? Bo jeżeli ja rozmawiam z kimś i w każdym zdaniu tej osoby słyszę docinek, umniejszanie mojej osoby, ironię, w każdym słowie jest jakieś uderzenie, no to ja wiem, że to nie jest pozytywna osoba, tak? Ale znalezienie naprawdę pozytywnej osoby moim zdaniem jest bardzo trudne. Zatem ja się odcinam, i to świadomie, tylko od ludzi, z których żadną miarą, tak jak jeżdżę do tych małych miasteczek i szukam piękna, i żadną miarą tego piękna za bardzo nie mogę znaleźć, bo do tego brzydkiego jest taki nadmiar i wszędzie, że nawet jak ja bym chciała być komunikacyjnie taka bardzo przejrzysta, zdrowa komunikacja, tak, to ja sobie nie poradzę, bo tego jest za dużo, to mnie po prostu przerośnie. Więc takich ludzi tylko unikam.
2: A ja tylko dodam, że gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Woda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Moim gościem jest dzisiaj Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie myślę, że chyba w rodzinie Tosi, głównej bohaterki, jest sporo niepozytywnych osób, że jednak te jej ciotki, jej mama, trochę tam wszyscy jej dokuczają.
2: No, taką ma rodzinę, a nie inną. To prawda, że są to dosyć specyficzne kobiety. Moją rodzinę tworzą kobiety bardzo silne. Mhm. Nie wiem, czy określenie hetery byłoby tu na miejscu, pewnie niekoniecznie, ale na pewno są to kobiety o bardzo silnym charakterze, które musiały sobie radzić same w większości przypadków w życiu. Zresztą jeżeli mówimy o transmisji traumy, czyli o tym, co rodzinnie sobie przekazujemy, no to u mnie tak było, że moja prababcia na skutek śmierci pradziadka musiała poradzić sobie na polskiej wsi, a to były lata no trudne. W Polsce na wsi przed II wojną światową, po II wojnie światowej, na takiej naprawdę głębokiej wsi, to my sobie nawet nie umiemy tego wyobrazić, jak się żyło. Ja robiłam takie doświadczenie mentalne. Wyobraź sobie, że no nie masz laptopa, tak? Wiadomo. Poczta, no to jak koń przyjedzie, przepraszam, jak koń przygalopuje albo nie, no to dostaniesz list albo i nie. Chcesz sobie wodę zagotować i zrobić sobie swoją ukochaną kawę. No ale jakby... No wodę sobie na piecu możesz zagotować. Chcę wyprać, zrobić szybką przepierkę, nie? No to tak. Musisz tą wodę zagotować i dopiero potem w mydle, jeżeli masz na mydło, tak? No to upierzesz. I mogłybyśmy to doświadczenie kontynuować, bo jak na przykład zabraknie nam mleka do kawy, no to pyk do Biedronki i my już mamy, nie? Więc te kobiety miały tak trudne życie, że rozumiem, dlaczego przed II wojną światową w zasadzie kobiety nie miały życia zawodowego, tak? Mogły być albo guwernantkami. No ta paleta, ten zasób zawodów był dosyć szczupły, ponieważ codzienność, jeżeli się nie miało służącej, codzienność była tak absorbująca, kobiety musiały tyle pracy wykonać, zresztą mężczyźni również, jak ktoś chciał mieć plony zebrane z pola, no to przecież nie swojego kombajnu nie wyprowadzał taki chłop ze stodoły, tylko koń, brony i życie było bardzo trudne. Ci ludzie nie mieli żadnego, kompletnie żadnego oparcia w mediach społecznościowych, na których można sobie obejrzeć taki post, tak? Czy mój mąż jest narcyzem? Co zrobić, kiedy mój małżonek patrzy krzywo okiem? Jak wychować małżonka? I tak dalej. Ja teraz tendencyjnie ze strony kobiety tutaj, ale mam tego świadomość. Zatem ci ludzie żyli tak, ja też piszę o tym w książce, że gdyby chcieć ich zrozumieć, to analogicznie jak wybieramy się na Kubę czy na Haiti, to czytamy sobie o pewnych smaczkach kulturowych, żeby zrozumieć optykę tego człowieka. I tak samo, gdybyśmy chcieli zrozumieć, jak oni żyli, jak oni myśleli, to musielibyśmy taki podręcznik przeczytać, bo myślę, że to jest... No, to jest niewyobrażalne, tak? Bo ja tutaj mówię o takim doświadczeniu niezesłyszenia, bo na przykład można opowiadać innej kobiecie, która nie rodziła, czym jest poród. Ale ona w życiu tego nie zrozumie, dopiero kiedy zacznie rodzić, będzie wiedziała, o co chodzi, prawda? Tak samo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić pewnych rzeczy, musielibyśmy je przeżyć. Więc mam wobec tradycji, wobec tych ludzi, którzy... Oni żyli, bo tak trudno też stracić z tym połączenie, bo jak my sobie tutaj żyjemy, siedząc przed laptopem, oglądając Facebooka, Instagram i tak dalej, jesteśmy tak zanurzeni w swoim życiu, że nie rozumiemy, że nasze początki, że ludzie przed nami, którzy nam przekazali swoją krew i geny, to rusztowanie genetyczne, oni przeżywali nieprawdopodobnie trudne rzeczy ze względu na okoliczności historyczne. I cieszę się, że udało mi się do tych faktów, do tych perełek, które wypływają z metryk że udało mi się dotrzeć do tego, bo ja zaczęłam i jeszcze nie dokończyłam Państwu, że z metryki możemy się dowiedzieć właśnie nie tylko ile lat mieli rodzice Twojego dziadka, kiedy on przyszedł na świat, kim byli z zawodu, dokładnie gdzie mieszkali. Ja dzięki tej informacji mogłam namierzyć kamienice zamieszkiwane przez moją rodzinę, a nawet odszukałam, pozdrawiam bardzo serdecznie rodzinę z Krzeszowskich z Mystowa. Dotarłam do swoich krewnych i patrząc na takiego człowieka, ja wiedziałam, że w nim płynie ta sama krew, bo mieliśmy wspólnego pra jakiegoś tam, tak? To jest niebywałe doświadczenie. Naprawdę. No ale ja znowu dużo, dużo mówię.
3: I bardzo dobrze, dlatego że jest potem czego słuchać. Marta Obuch, pisarka, autorka książki Na babski rozum, jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
1: Została ostatnia reklama.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to też jest, tak sobie myślę, takie doświadczenie chyba też bardzo czasochłonne. Dużo pani musiała poświęcić czasu, żeby chociaż w części odtworzyć to drzewo genealogiczne?
2: Ponieważ ja w ogóle nie wiedziałam, że z tego powstanie komedia kryminalna, ale kiedy z tych dokumentów wynurzał się obraz śmierci pradziadka, który prawdopodobnie, no mówię, podkreślam, prawdopodobnie został zamordowany, no to skoro jest kryminał, no to ja stwierdziłam, Boże, skoro 3 lata siedzę w tych dokumentach, poświęciłam temu tak ogromny szmat czasu i przede wszystkim poświęciłam tyle emocji, bo słuchajcie, drodzy Państwo, jeżeli my się decydujemy na zajrzenie do przeszłości, my możemy tam natrafić na wcale niechlubne dowody życia naszych przodków. Możemy natrafić na rzeczy, o których ludzie zupełnie nie chcą rozmawiać, bo to może o nich źle świadczyć. Więc tutaj też się pojawiały takie kwiatki. No nie wszyscy chcieli ze mną rozmawiać na te tematy.
1: Wiadomo, także, że czasami niestety wychodzimy z rodziną lepiej na zdjęciu, więc niektóre rzeczy chowamy głęboko i nie chcemy o nich opowiadać.
2: Tak, wie pani, co było naczelnym mottem, kiedy próbowałam rozmawiać o dawnych czasach? A po co ci to? A czy to warto wyciągać po tylu latach różne? A po co ci to? Zostaw to dziecko. To było naprawdę najczęstsze, to był taki leitmotiv moich poszukiwań, wygłaszany przez moich rozmówców.
1: Mhm. I ten leitmotiv też zresztą pojawia się i w książce.
2: Tak, ale właśnie dlatego.
1: Też wspomniała pani o tym, że powstał z tego kryminał rodowy, no bo tak sobie pomyślałam, że no w pani książce nie mogło zabraknąć wątku kryminalnego. Jakby, mówi pani, że ta śmierć zagadkowa pani przodka skłoniła panią do tego wątku, do wplecenia tego wątku, ale czy w ogóle trudno było wymyślić całą tę intrygę, która później się tam w książce pojawia?
2: Było bardzo trudno wymyślić intrygę, choćby z tego względu, że jeżeli piszemy o sobie, to jest nam znacznie trudniej. Bo ja musiałam troszeczkę chodzić na paluszkach, napisać pewne rzeczy tak, żeby połowa rodziny się na mnie nie obraziła.
1: Tak? Wiadomo.
2: Ale ja nie chciałam odejść od prawdy, bo ta książka jest pewnego rodzaju hołdem oddanym tym ludziom, którzy już nie żyją, których imion i nazwisk nie ma na żadnym nagrobku, bo ciało mojego pradziadka, nie ma grobu mojego pradziadka, on prawdopodobnie został rzucony pod płot. Taki był wtedy zwyczaj. Znaczy rzucony, mówię tak brzydko, to była po prostu mogiła zbiorowa, wiem, gdzie ona się znajduje. Odwiedzam ją zawsze, kiedy tam jestem, myślę o nim. A ponieważ nie ma grobu, no dla mnie ten zwyczaj jest bardzo trudny, bo ludzi, których śmierć była inna niż należało, no nie chowano tam, gdzie wszystkich, tak?
1: Tak.
2: Tak, nie chowano z godnością. Takie osoby były albo chowane za wsią, i to jeszcze w takim miejscu średnio dostępnym, albo pod płotem, więc ten człowiek został prawdopodobnie pochowany pod płotem, a ponieważ jego rodzice i jego rodzeństwo, bo miał 7 rodzeństwa, oni też na pewno byli pochowani na tym cmentarzu, ale to bardzo dawne dzieje i też nie ma ich nazwisk, zatem bardzo chciałam, żeby te nazwiska, czy imiona, żeby gdzieś się znalazły i znalazły się w dedykacji. Zresztą w ogóle imię Wenancjusz, bo tak miał na imię mój pra. Proszę posłuchać tego imienia. Wenancjusz. No ja tam słyszę słowo wena, tak na marginesie, które dla pisarza jest istotne.
1: Ważne, to prawda.
2: Rozkoszne jest to imię. I właśnie dlatego, żeby żeby wyrazić wdzięczność tym ludziom, że ja tu jestem, bo gdyby ich nie było, mnie by nie było. Skonstruowałam książkę i zawarłam w dedykacji ich imiona.
1: A ja tylko przypomnę Państwu, że rozmawiamy z Martą Obuch, autorką książki Na babski rozum. I właśnie o tej książce, o tym jak ona powstawała i dlaczego to drzewo genealogiczne było tak ważne w procesie jej pisania, opowiada dzisiaj nam sama autorka. Zostańcie Państwo z nami. Wrócimy już niebawem do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Witam się z Państwem, którzy są z nami od początku naszej audycji. Witam również tych, którzy dopiero do nas dołączyli i spieszę wyjaśnić, że dzisiaj w Alei Sław rozmawiam z Martą Obuch, pisarką, autorką książki Na Babski Rozum. I o tej właśnie książce i trochę też innych rzeczach związanych oczywiście z pisaniem, pisarstwem i książką rozmawiam dzisiaj z autorką. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: A o tym, co jeszcze trafiło do książki Na babski rozum, a co się w niej nie znalazło, to jeszcze o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Marta Obuch jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skąd zatem taki tytuł, Na babski rozum?
2: Moja mama, bo to jest przetworzona, książka jest przetworzoną historią, bardzo przetworzoną historią rodziny mojej mamy. Moja mama wywodzi się z warstwy chłopskiej. Rodzina miała prawdopodobnie pochodzenie szlacheckie, ale to było w bardzo dawnych czasach. No a później zaczęła się bieda. A ponieważ chłopi, mamy takie sformułowanie, neologizm na chłopski rozum, tak?
1: Tak.
2: W którym ukrywa się ta warstwa chłopska. No więc stwierdziłam, skoro ja będę pisała o kobiecie, bo jestem kobietą, no to niech będzie na babski rozum. No i stąd tytuł. Ale podkreślę, ja wcale nie zamierzałam o tym wszystkim pisać, ale stwierdziłam, że za dużo energii, za dużo mnie to wszystko kosztowało, bo oczywiście rozpętała się cała taka rodzinna burza wokół poszukiwań. Wiele osób było w to włączonych. No więc stwierdziłam, dobrze, z czego ma czerpać literatura, jeżeli nie z życia, tak? A może to jest właśnie cudowny temat na kryminał. Mhm. Także tak to było.
1: Tak, myślałam, że historia tytułu będzie trochę inna, bo tak sobie pomyślałam, ach, tyle kobiet jest w tej książce. Jest to taka mocno kobieca, w sensie treści, opowieść. Mam tu na myśli to, że te postaci są naprawdę silne, charakterystyczne, pokazujące dużo takich rzeczy, które czasem kobiety mają za uszami, ale bardzo też spodobała mi się postać, nie powiem Jaćki, ale nie zdradzę, dlaczego tak nie powiem, powiem Jadwigi.
2: Tak.
1: Mam takie trochę wrażenie, czy ona nie jest drugą główną bohaterką tej powieści?
2: Ja muszę wyznać, że policjantkę Jaćkę ogromnie lubię. Jadwigę, tak, ona nie znosi, kiedy się mówi o niej Jaćka. Dostaje po prostu szału. Ta postać powstała na złość mojemu mężowi. Ponieważ...

0: ale tak polubiłam Jaćkę, która jest również postacią bardzo taką barwną, bardzo intensywną. Jaćkę albo człowiek lubi, albo jej nie znosi w tej książce.
1: To przynajmniej prawda.
0: Tak to jest, tak mi się wydaje. W książce śledztwo zaczyna się od postaci Piotrka Marchewki. To jest taki komisarz, o którym wiele moich czytelników mówi bardzo ciepło. Ja przez długi czas kompletnie nie rozumiałam dlaczego. Co jest w tym Marchewce malutkim takiego sympatycznego? Naprawdę to jest postać, która zupełnie bez mojego jakiegoś większego udziału chyba się pojawiła i serce czytelników zdobyłam i długo nie umiałam zrozumieć jego fenomenu. Także ten nasz Marchewka, on się również tam pojawia, ale z różnych względów ustępuje pola Jaćce, która również jest z jego wydziału, która jest jego współpracowniczką, i Marchewka wróci w książce, którą zaczęłam pisać, i będzie jednym z głównych bohaterów. Także wynagrodzę czytelnikom fakt, że w tej książce to akurat Marchewka, tak, że jest właśnie gdzie indziej Marchewka niż w tej książce bieżącej Na babski rozum.
1: No ale wszyscy czytelnicy spragnieni męskiej postaci policyjnej w tej książce również taką osobę znajdą.
0: Znajdą, ponieważ bohaterem męskim jest w zasadzie dwóch bohaterów męskich. Komisarz Jerzy Niecko pojawił się już w innej mojej książce, która opowiada o mafii włoskiej w Częstochowie. Ta książka nosiła tytuł Miłość, szkielet i spaghetti. I tam się Niecko pojawił po raz pierwszy. To jest taki dziwny policjant, ponieważ on jest dosyć uczuciowy. No i w związku z tymi barwami jego uczuciowymi w książce pojawia się dużo scen, które mogą wywoływać, tak mi się wydaje, uśmiech. I on oczywiście zafascynował się, on taki bledziutki i taki przeżywający i taki poetyczny i w ogóle. On się zafascynował kimś, kto jest, stanowi jego jakby kontrapunkt osobowościowy, czyli Jaćką. Bardzo energiczną panią policjant.
1: Bardzo taką kolorową
0: ale,
1: też.
0: Ale pani Tamaro, jest jeszcze postać Lulka, którego czytelnicy mogli poznać w książce poprzedniej, Ja tu tylko zabijam. Tam się pojawiła taka postać. To jest, prototypem jest mój małżonek, który jest niezwykle wesołym człowiekiem, ale on jest takim żartownisiem.
1: Aha.
0: Mnóstwo jest tekstów w książce tej bieżącej, Na babski rozum, które wypłynęły z ust mojego małżonka. Może nie zdradzę, jak przebiega scena oświadczeń, ale chciałam tylko powiedzieć, że poezja, która się tam znalazła, została wyprodukowana przez mojego małżonka i dedykował ją mnie. Jak ja to usłyszałam, to stwierdziłam, no nie, no przecież to musi trafić do książki. No.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Dzisiaj moim gościem w Alaisław Radia Pogoda jest Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum. Chwilę temu rozmawiałyśmy o scenie oświadczyn w książce, o scenie, która wzięła się z życia.
1: Alaisław Radia Pogoda.
0: Przepraszam, że się śmieję, pewnie słuchacze nie wiedzą, o co chodzi, więc nie będę za dużo zdradzać, ale powiem tylko tyle, że rzeczywiście scena oświadczyn jest mocna, mówiąc takim potocznym językiem. Również ja, czytając książkę, przeczytałam tę poezję mojemu mężowi na głos, więc robi wrażenie. Więc bardzo serdecznie polecam Państwu, żeby sięgnęli po tę książkę i sami zobaczyli, jakie w Was emocje to wywoła. No, a tak sobie myślę jeszcze o tych bohaterach. Dlaczego Pani zdecydowała się na to, żeby na końcu umieścić jednak takie drzewo tosi genealogiczne?
2: Z tego powodu, że kiedy czytamy książkę, w której są bohaterowie i są powiązania między nimi rodzinne, to my się w tym gubimy. Zatem, żeby czytelnik się nie gubił, z tyłu książki znajduje się ułamana gałązka z drzewa rodziny Krzeszowskich. I to dlatego, żeby służyć po prostu tak nawigacyjnie pomocą czytelnikom, ale też ja mogę sobie tam zerknąć, bo wszystkie daty, które tam się znajdują, są prawdziwymi datami osób żyjących kiedyś w mojej rodzinie. I to jest też dla mnie pewnego rodzaju ściągawka. Oczywiście te nazwiska, imiona zostały zmienione, ale ja wiem, kto jest kim. Także to też jest taki... I to troszeczkę dla mnie i troszeczkę dla czytelnika ułatwienie.
0: Czy ten skarb, który się pojawia, rzeczywiście istniał naprawdę, czy tylko powstał na kartach powieści? Czy nie zdradzimy tego naszym słuchaczom?
2: Znaczy, no nie możemy, absolutnie. Nie możemy. Zresztą znam taką historię, że była żona i mąż i on czytał nagminnie kryminały i ją to tak wkurzało, że on nie poświęca jej tyle czasu, ile oczekiwała, że zawsze na 15 stronie pisała mu, kto zabił. Zatem nie będziemy tak perfidne.
0: Dobrze.
2: Mogę tylko powiedzieć, że mój pradziadek z jakiegoś powodu zginął, a że był bardzo majętnym człowiekiem, to myślę, że mogło coś być. I ja nie miałam na to wpływu, kiedy chata była rozbierana, i bo tam było bardzo dużo ziemi wokół niej. Ja dzisiaj, będąc osobą świadomą, dorosłą, przejrzałabym to wszystko, zapewne też to ziemię, mówię teraz o ziemi, w warstwie ziemi, z wykrywaczem metali bym tam po prostu podziałała. Także największym skarbem, jaki ja odkryłam, przeglądając dzieje rodziny, jest ta jest wdzięczność, tak jak napisałam we wstępie. Wdzięczność, że ten człowiek żył pomimo trudnych i warunków dziejowych, i warunków społecznych. Żył, przekazał pewne wartości swoim potomkom. No i cieszę się, że był, bo ja jestem.
0: Pisze pani też pomiędzy wersami o właśnie przekazywaniu traumy z pokolenia na pokolenie. Czy rzeczywiście doszła pani również do tego na przykładzie swojej rodziny i historii przodków, które pani odkryła, że jednak ta teoria o tym, że dziedziczymy traumy od poprzednich pokoleń, jest rzeczywiście prawdziwa i że ona się sprawdza?
2: Ja jestem o tym przekonana. Jest taka książka, o niej również piszę, wspominam, no bo wiadomo, że komedia kryminalna to nie jest monografia naukowa, ale podaję czytelnikom takie sznureczki, linki, żeby, jeżeli ich interesuje temat, żeby zgłębili go na własną rękę. I zachęcam do przeczytania książki Wolina, Marka Wolina. Nie zaczęło się od ciebie bodajże. Moim zdaniem to jest najlepsza książka, bo temat jest modny ostatnio i całe szczęście. Jest kilka książek na rynku, ale myślę, że ta jest najlepsza. On tam pisze o tym, że oczywiście opowiada o doświadczeniach na myszach i można by się zastanowić, czy ta analogia, czy my jesteśmy myszami. No nie jesteśmy myszami, oczywiście, ale w jakiś sposób musimy to badać. Wyniki na myszach, badania prowadzone pokazały, że pamięć o stresującym impulsie, o stresującym bodźcu, nawet jeżeli mysz nie widziała go nigdy w życiu, tak, nie miała styczności z danym bodźcem, to pamięć komórkowa przechowywana jest przez kilka pokoleń u potomków myszy, która najpierw była rażona na przykład prądem, załóżmy, tak? To kolejne 3-4 pokolenia również reagują już na sam widok tego bodźca. To skąd to wiedzą? Tak? Także on mnóstwo też woli, mnóstwo przykładów podaje osób, które są potomkami ofiar Holokaustu i one też na dźwięk samolotów, tak, na przykład, albo na pewne inne triggery reagują tak, że w ich ciele coś się dzieje. I teraz jakie są moje obserwacje z mojej rodziny? Ja próbowałam stworzyć taki wzorzec które my powtarzamy w swojej rodzinie, tak? Bo na przykład u mnie jest tak, że bardzo często kobieta ma męża, ja to nazywam z dalekiej krainy. Ja też mam męża z dalekiej krainy, bo ja mieszkałam, studiowałam w Katowicach, pochodzę z Częstochowy, a mój małżonek jest z Warmii.
3: To rzeczywiście kraina daleka.
2: Moja siostra tak samo, moja mama tak samo. Siostra mojej mamy tak samo. My mamy taki wzór, więc ja to mogę prześledzić. Tych kształtów na mapie powtarzalności w mojej rodzinie jest kilka. O nie wszystkich nie chciałabym mówić, bo jasne. Na pewno nie wszyscy sobie tego życzą. Mhm. Ale ewidentnie powtarzamy pewne schematy. Szczególnie bolesny jest taki schemat, o tym powiem, bo być może ludzie czasem zastanawiają się, skąd ja to mam, tak? Dlaczego mierzę się z takimi rzeczami w życiu? A później, kiedy sobie zobaczymy, prześledzimy historię rodziny, okazuje się, że nie tylko ty się z tym mierzysz, tak? Nie tylko tobie było ciężko. U mnie na przykład jest taki schemat, ja tu nie pasuję.
3: Do rozmowy z Martą Obuch wrócimy dosłownie za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając do historii, którą pani opisała, historii Tosi, czy ta historia znajdzie swoją kontynuację?
2: Wydaje mi się, że tak. Ponieważ piszę teraz książkę, w której siłą rzeczy musi się znaleźć Tosia i znowu Lulek, czyli ci bohaterowie z książki Na babski rozum, ponieważ ja już w tej bieżącej książce zawarłam pewne jakby smaczki, które znajdą rozwinięcie w kolejnej, ale Tosia i Lulek nie będą już głównymi postaciami, ale będą musieli się pojawić. Także pisarz czasem myśli na zapas, drodzy Państwo.
1: No właśnie, dlatego tak przez chwilę tutaj umilkłam, bo pomyślałam sobie, o nie, ale ja chcę znowu tutaj Tosi i Lulka jako głównych bohaterów. No ale dobrze, zgodzę się z wizją pisarki i niech będzie. Cieszę się, że w ogóle wrócą. A proszę powiedzieć, czy coś więcej na temat tego, co pani teraz tworzy, jeszcze możemy zdradzić? Czy na razie to jest wszystko owiane tajemnicą?
2: Ja może powiem, kiedy książkę, którą teraz w zasadzie piszę, czy przygotowuję się bardziej, jak ona w ogóle się narodziła, bo z takich czasem dotkliwych sytuacji życiowych rodzą się pomysły. Myśmy, ponieważ ja mam małżonka, który jest pasjonatem kolejki linowej Elka, bo w Parku Śląskim jest kolejka linowa Elka. Ten człowiek jest w stanie jeździć Elką o każdej porze dnia i nocy, więc kiedy przechodzimy w pobliżu Elki, to wszyscy drżemy, że za chwilkę padnie propozycja. Przejedźmy się Elką. No ale pogoda była naprawdę nieciekawa i niestety przeszliśmy tamtędy, no i oczywiście padła propozycja. I teraz odmów ukochanej osobie, która cieszy się jak dziecko na przyjażdżkę Elką, a ma lat przeszło 50 parę, nie? No więc nie można było odmówić, no więc staliśmy. Kolejka była taka, do kolejki, tak olbrzymia, ale oczywiście jego to nie zrażało. A my załamani ze starszym synem stwierdziliśmy, że będziemy jakąś historię wymyślać. I wymyśliliśmy tak niebywałą historię, taki kryminał, który będzie się dział właśnie wokół kolejki linowej, wokół tej konkretnej kolejki linowej, bo kocham pisać o miejscach, które znam. No i chyba tutaj bym się zatrzymała, także będzie książka, będzie kolejka linowa i będą się działy ciekawe rzeczy wokół tego miejsca.
1: Czyli książka kolejna będzie miała de facto współautora w postaci pani syna.
2: Tak, i to jest cudne. Pisarz bardzo potrzebuje rozmawiać na temat tego, co pisze. Pozwala to rzucić inne światło na książkę. Także umysł młodego człowieka tutaj bardzo pracował na moją korzyść. Ale nie wiem, czy nie skończę z pisaniem komedii kryminalnych. Ja mam lat 51. Weszłam w taki czas teraz, jak to mówi Dobroczyński, że nasz umysł nie jest stały przez całe życie. To nie jest tak, że my przychodzimy z umysłem, nie wiem, w kropki i ten umysł w kropki, on będzie taki sam kropkowany, jak ja mam 30 lat, mam 50, mam 70. No właśnie nie. Także po 50 zaczynają się w umyśle dziać, zaczynają te zęby mleczne wypadać, tak? Te umysłowe zęby mleczne zaczynają wypadać. Przekształca się umysłowość. Ja jestem zupełnie kimś innym na ten moment. Wcale mi się to nie podoba. Ja bym sobie chciała tak spokojnie żyć, jak sobie żyłam, mając tam od 30 do 50. A tutaj nagle pojawiają się pytania przeróżne. Czy jeszcze chcesz robić to, co robisz? Czy to jest twoje? Dlaczego piszesz? Mi się to zmienia. Zupełnie mi się to nie podoba. Jestem przerażona, bo po 50 zmienia się nie tylko umysłowość, ale zmienia się też ciało. Tak? Kobieta wchodzi w czas perimenopauzy, a później menopauzy. Zaczyna się zmieniać nasze oblicze. Dla kobiety, zwłaszcza w naszym kręgu kulturowym, to jest olbrzymi temat do przerobienia. Tak? Ja już nie jestem tą samą wizualnie nawet osobą, co po prostu jędrna laska w wieku lat 30. No i to też, my się nie składamy tylko z umysłu, my się składamy z wielu warstw, mhm. tak? I umysłowości, i duchowości, i cielesności. I to wszystko musi się jakoś przekształcić. No więc ja jestem w trakcie tego procesu. Myślę o napisaniu, zresztą ta fabuła książki innej niż komedia kryminalna przyśniła mi się jakieś 15 lat temu. I to jest fenomenalny temat. A ponieważ we mnie z upływem czasu jest coraz więcej refleksyjności, znaczy poczucie humoru chyba będzie zawsze, bo to jest taki odcisk chyba mentalny. I nie umiałabym funkcjonować bez poczucia humoru. Ale myślę już o czymś zupełnie, zupełnie innym. Zresztą takich osób, które przeszły, myślę, wypadanie umysłowych mleczaków po 50 jest więcej. Są osoby, które piszą całe życie coś, a potem piszą w drugiej połowie życia coś innego, tak? Chyba Grocholla napisała coś zupełnie innego niż Powieść dla kobiet. Chyba napisała kryminał, z tego co kojarzę. W tytule była Marionetka. Rowling, nie wiem ile ona ma lat w tym momencie, ale też porzuciła Harry'ego Pottera i zaczęła pisać zupełnie coś innego. Nasz Mróz też zaczął pisać zupełnie coś innego. Nie wiem, czy ten fakt jest znany powszechnie, ale ludzie robią takie fikołki w pewnym momencie, tak, żeby zajrzeć do czegoś innego, bo robienie czegoś jednego przez całe życie jest bardzo trudne.
3: Otosi, która jest jedną z bohaterek książki Na babski rozum, porozmawiamy jeszcze dzisiaj. Waleisław, moją i Państwa gościnią jest Marta Obuch, autorka tejże książki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, czytelniczy, więc pewnie i czytelnicy coraz wyższe wymagania z każdą kolejną książką stawiają.
2: Mi się wydaje, że ludzie się też zmieniają troszkę z pisarzem, bo jeżeli mamy jakiegoś ukochanego pisarza i żyjemy z nim, bo ja żyję książkami, ja teraz nie mówię o swoich książkach, znaczy swoimi też w jakiejś mierze, ale nie jestem czytelnikiem, który czyta tylko, żeby sobie coś tam przeczytać i odhaczyć. Niektórymi książkami, tak jak na przykład tańcząc już wspomnianego Bartka Dobroczyńskiego, ja żyję. To jest książka dla mnie życia. Tańcząc, rozmowy o kryzysie. Zatem czytelnicy często wiodą życie razem z pisarzem, tak? Czy starzeją się z nim na przykład. Więc moje czytelniczki, które zaczynały mnie czytać, ja wydałam pierwszą książkę w 2007, jeżeli one są ze mną dalej, no to one też się zmieniają. Ja to sobie tak tłumaczę, bo myślałam sobie tak, no dobra, to w tobie jest coraz więcej refleksyjności, widać to w twoich kryminałach, to może ty robisz w konia te swoje czytelniczki, bo one chcą, żeby było dalej na każdej stronie zabawnie, a ty się zmieniasz. No ale... Ja nie mogę nie być sobą pisząc, tak? Ja nie mogę kłamać, ja nie mogę się wysilać, bo żarty wysilone zostaną bardzo szybko zdemaskowane. I myślę sobie, że jeżeli ktoś się czymś zajmuje twórczo i ma swoich odbiorców przez lata, to ci ludzie też się zmieniają z nim przez lata. Zresztą to się wpisuje w ideę nas wszystkich, ludzi, powiązanych ze sobą jakimiś niciami niewidzialnymi, tak?
1: Czy z tej najnowszej książki Na babski rozum ma pani ulubionego bohatera? Choć pewnie właściwie powinnam zapytać ulubioną bohaterkę, w związku z tym, że tak dużo kobiet tam się pojawia.
2: Ogromnie lubię Lulka, no ale to tendencyjne jest.
1: Lulek jest po prostu smutki.
2: Lulek jest zboczony, Lulek jest nieznośny, Lulka jest wszędzie pełno. Te wszystkie żarty seksualne, no to są żarty, wiadomo, z mojego podwórka, tak, małżonek.
1: Ale w tym wszystkim jest tak, opisany w taki bardzo...
2: Bo to jest strasznie fajny facet.
1: Sposób.
2: No bo to jest strasznie fajny facet, tak? Także inspirację mam pod ręką i bardzo się z tego cieszę. A z postaci kobiecych wydaje mi się, że Jaćka, bo mam ogromną słabość do tej kobiety. Można pisać dwojako. Można pisać tak, że człowiek sobie usiądzie i wszystko zaplanuje od początku do końca, tylko jaki będzie miał z tego fan, kiedy pisze, tak? No tak. Ja jestem raczej z tej drugiej szkoły, czyli wolę pisać, mając jakiś zarys, żebym wiedziała, do czego zmierzam. Pisarz nie może nie wiedzieć, do czego zmierza i co chce przekazać, tak? Jeżeli mówimy o wartościach, jeżeli mówimy o jakichś przekonaniach, które chcę zawrzeć w książce, jestem świadoma, co przekazuję, ale nie chciałabym mieć zamkniętego w książce wszystkiego na ostatni guzik, bo ja bym się cholernie nudziła. A ja zajmuję się tym, ponieważ sprawia mi to, to jest jeden z powodów oczywiście, przyjemność. Ja mówię tutaj o poziomie językowym, ja mówię tutaj o poziomie wyrażania siebie i jakiejś części swoich przekonań, bo przecież są bohaterowie, którzy wyrażają przekonania zupełnie sprzeczne z moimi, ale to właśnie dlatego, że no, świat jest różnorodny i ja chcę pokazywać świat różnorodny, bo on taki jest. Natomiast unikam sama pisarzy, którzy w takim tym przekazie podprogowym przekazują, że świat jest bardzo strasznym miejscem, bo to jest nieprawda. Świat nie jest, jest też bardzo strasznym miejscem, ale jednocześnie jest fascynującym i pięknym miejscem. I przede wszystkim jest taki, jakim go widzimy. I da nam to, co mamy w głowie. Więc jeżeli ja mam wybór, to nie opłaca mi się kompletnie przyjąć, że świat jest beznadziejny, bo ja to dostanę od świata. No tak. Takie prawa rządzą światem, tak? Jeszcze chciałam o jednej bohaterce, która ma na imię Regina, jest to matka głównej bohaterki. To jest taka postać nie do końca pozytywna, ale też, ponieważ rzadko w człowieku jest tylko ciemność, choć oczywiście są tacy ludzie, to ja bardzo mi zależało, żeby pokazać, skąd się pewne rzeczy ciemne biorą w tej kobiecie. I pokazuję, co się z nią działo w życiu. Tutaj opowiadam historię dziewczyny, która miała dziecko w bardzo młodym wieku. Musiała ją oddać do swojej mamy na wychowanie. Właśnie to była Tosia. No i co to sprawiło, tak? Bo sprawiło. To nie jest tak, że robimy pewne rzeczy i one nie mają wpływu na nasze dzieci. No, tak nie jest. Także ja nie bardzo przepadałam za tą postacią, kiedy ją tworzyłam. Tylko, że moje postacie niestety robią, patają mi figle. One zaczynają być sympatyczne. I nie wiem, czego to jest symptomem mojej wiary w dobro. Chyba tak. Może jestem po prostu naiwna.
1: A może po prostu jednak potrafi pani dostrzec w każdej, nawet tej ciemnej postaci, coś właśnie pozytywnego. Mimo niektórych trudnych wątków, które pojawiły się w naszej rozmowie, zapewniam państwa, że książka jest naprawdę bardzo pozytywną opowieścią i myślę, że to jest taka opowieść, po którą warto sięgnąć, po której przy czytaniu też parę rzeczy sobie państwo, myślę, uświadomią. Na przykład może właśnie taką chęć odnalezienia swojego drzewa genealogicznego, poznania go lepiej. Bardzo pani Marto dziękuję za tę rozmowę.
2: Moim gościem było z panią rozmawiać i opowiadać o pewnych rzeczach. Mam nadzieję, że państwo, słuchając wywodu o historii rodziny, nie będziecie oczekiwać, że to będzie taki właśnie zapis historyczny, bo to jest błędne przekonanie. Tak jak pani Tamara powiedziała, mamy tam dużo przymrużenia, w wielu miejscach przymrużam oko, tak? Dbam o to, żeby ta historia była opowiedziana, ale z uśmiechem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Marta Obuch, autorka książki Na babski rozum. Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Już minęły dni, gdy mówiłaś.

0: Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Beauchamp był w redakcji dziennika. Siedział w swoim gabinecie, ciemnym i zakurzonym, jakie bywają redakcje dzienników. Albert kazał się do niego zaprowadzić. Gdy zaanonsowano Alberta de Morcerfa, kazał to sobie powtórzyć dwa razy. W końcu wciąż niedowierzając zawołał: proszę. Albert wszedł. Beauchamp wydał z siebie okrzyk zdziwienia, ujrzawszy przyjaciela grzęznącego w stosach papierów i niezręcznie stąpającego po gazetach wszelkiego formatu, pokrywających podłogę biura. — Tędy, tędy, kochany Albercie — rzekł, wyciągając rękę. — Cóż cię tu u diabła sprowadza? Zgubiłeś się jak Tomcio Paluch w lesie, czy też przychodzisz zaprosić mnie po prostu na śniadanie? — Posłuchaj, Beauchamp — rzekł Albert. — Przychodzę, by pomówić z tobą o twojej gazecie. — Ty, Albercie? A czego od niej chcesz? — Chcę sprostowania. — Ty? Ale sprostowania czego, Albercie? No usiądź, proszę cię. — Dziękuję — odpowiedział znowu Albert z lekkim skinieniem głowy. — O co chodzi? — Żądam sprostowania pewnych przytoczonych faktów, które godzą w honor jednego z członków mojej rodziny. — A to ciekawe — rzekł Beauchamp zaskoczony. — Co to za fakty? To chyba niemożliwe. — Fakty doniesione z Janiny.
2: Z Janiny?
1: Tak, z Janiny. Doprawdy wyglądasz, jakbyś naprawdę nie wiedział, co mnie tu sprowadza. Na mój honor, nie wiem. Baptysto, przynieś wczorajszą gazetę, zawołał Beauchamp. Nie trzeba, przyniosłem ją ze sobą.
2: Beauchamp przeczytał, mrucząc pod nosem. Doniesienia z Janiny i tak dalej, i tak dalej.
1: Widzisz teraz, że sprawa jest poważna, rzekł Morcerf, gdy Beauchamp skończył. Czy ten oficer jest twoim krewnym? Zapytał dziennikarz. — Tak — odpowiedział rumieniąc się Albert. — Co więc mogę dla ciebie zrobić? — rzekł Beauchamp łagodnie. — Chciałbym, mój drogi, żebyś odwołał tę wiadomość.
2: Beauchamp spojrzał na Alberta z uwagą, która świadczyła o dużej życzliwości.
1: — Słuchaj — rzekł — musimy na ten temat więcej pogadać. Przecież odwołanie jest bardzo poważną rzeczą. Siadaj, jeszcze raz to przeczytam.
2: Albert usiadł, a Beauchamp ponownie odczytał kontrowersyjną wzmiankę, tym razem z większą uwagą.
1: No, sam widzisz, rzekł Albert stanowczo, ostro nawet, w twoim dzienniku znieważono kogoś z mojej rodziny, żądam więc odwołania.
2: Żądasz?
1: Z całym szacunkiem, drogi hrabio, ale dyplomatą to ty nie jesteś.
2: I nie chcę być, odpowiedział młodzieniec, wstając. Żądam odwołania wiadomości zamieszczonej wczoraj w waszym dzienniku i dopnę swego. Jesteś moim przyjacielem, rzekł Albert, cedząc słowa, gdy spostrzegł, że Beauchamp zaczął dumnie podnosić głowę. Jesteś moim przyjacielem i znasz mnie chyba. Spodziewam się więc, że zrozumiesz moją stanowczość w tej sprawie.
1: Jestem twoim przyjacielem, Morcerf, ale twoje słowa mogą sprawić, że za chwilę nim już nie będę. Ale zastanówmy się jeszcze, tylko bez gniewu, przynajmniej na razie. Jesteś zaniepokojony, poirytowany, urażony. Powiedz mi, który twój krewny ma na imię Fernand?
2: To po prostu mój ojciec, rzekł Albert. Pan Fernand Mondego, hrabia de Morcerf, stary żołnierz, który walczył w 20 bitwach, a którego szlachetne rany dziś chcą obrzucić rynsztokowym błotem.
1: To twój ojciec? Rzekł Beauchamp. A to co innego, teraz pojmuję, kochany Albercie, twoje oburzenie. Przeczytajmy jeszcze raz.
2: I znowu odczytał notatkę, rozważając każde słowo.
1: Ale gdzie tu widzisz, zapytał Beauchamp, że Fernand, o którym mowa w artykule, to twój ojciec?
2: Nigdzie. Wiem dobrze, że to nie on, ale inni tak to odczytają. I dlatego żądam, by ta wiadomość została odwołana.
1: Na słowo żądam Beauchamp podniósł wzrok na Morcerfa, ale natychmiast spuścił oczy i zamyślił się na chwilę.
2: Ogłosisz więc, że ta wiadomość jest nieprawdziwa. Tak, mój Beauchampie?
1: Powtórzył Morcerf z narastającym, chociaż hamowanym jeszcze gniewem.
2: Tak, rzekł Beauchamp.
1: No to wspaniale. Ale tylko wtedy, kiedy będę pewny, że jest nieprawdziwa.
2: Jak to?
1: Tak, bo rzecz warta jest wyjaśnienia i ja ją wyjaśnię.
2: Ale co według pana należy tu wyjaśniać? Wybuchnął Albert.
1: Jeżeli pan nie wierzy, że to był mój ojciec, proszę to powiedzieć natychmiast, a jeżeli uważa pan, że to był on, proszę się z tego wytłumaczyć.
2: Beauchamp spojrzał na Alberta ze swoim specyficznym uśmiechem, którym był w stanie wyrazić każdy rodzaj uczucia. Drogi panie, odrzekł, skoro już nie jesteśmy na ty, jeżeli przyszedł pan tu żądać ode mnie satysfakcji, trzeba było od tego zacząć, a nie mówić mi o przyjaźni i innych tym podobnych rzeczach, których wysłuchuję cierpliwie już od pół godziny. Jeśli się nie mylę, na taki grunt i ton teraz przechodzimy, czy tak? Tak, jeżeli nie odwołasz nikczemnego oszczerstwa. Chwileczkę, tylko bez gruźb, łaskawy panie Albercie Mondego, hrabio de Morcerve. Nie znoszę pogróżek ze strony wrogów, a tym bardziej od przyjaciół. Chce pan więc, abym zdementował notatkę na temat pułkownika Fernanda, której zamieszczenie, daję na to słowo honoru, nie było moim pomysłem.

0: Drogi panie, rzekł Albert wstając, będę miał honor przysłać panu moich świadków, z którymi uzgodni pan rodzaj broni i miejsce. Doskonale, drogi panie. Tak więc, jeśli pan pozwoli, spotkamy się dziś wieczorem albo najpóźniej jutro rano. Co to, to nie. Owszem, stawię się, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale zdaje mi się, mam bowiem prawo sam zdecydować kiedy, ponieważ to ja zostałem wyzwany, otóż zdaje mi się, że nie nadeszła jeszcze na to pora. Wiem, że pan doskonale włada szpadą, ja znośnie. Wiem, że na 6 strzałów chybia pan zaledwie 3, ja radzę sobie ze strzelaniem podobnie. Wiem, że pojedynek między nami będzie poważny, ponieważ jest pan mężny, a i ja, jak się zdaje, nie ustępuję w tym panu. Nie chciałbym więc zabić pana albo samemu narażać się na śmierć bez powodu. Teraz z kolei ja postawię sprawy bardzo kategorycznie. Czy tak bardzo zależy panu na tym odwołaniu, że jeżeli tego nie zrobię, to mnie pan zabije? Mimo że powiedziałem, powtórzyłem i przysiągłem na honor, że zupełnie o tym nie wiedziałem? I mimo że nawet teraz jeszcze oświadczam panu, iż niemożliwe jest, aby ktokolwiek poza panem chyba połączył imię hrabiego de Morkerfa z imieniem owego Fernanda? Zależy mi na tym bezwzględnie. Dobrze więc, kochany panie, zgoda. Nadstawię panu gardło do poderżnięcia, ale żądam 3 tygodni czasu. Za 3 tygodnie spotkamy się i albo panu powiem tak jest, wiadomość była fałszywa i odwołam ją, albo też tak jest, wiadomość jest prawdziwa i oddam się na łaskę pańskiej szpady lub pistoletu. Pan zdecyduje. 3 tygodnie, krzyknął Albert, ale 3 tygodnie to dla mnie 3 wieki hańby. Gdyby pozostał pan moim przyjacielem, odpowiedziałbym, bądź cierpliwy, przyjacielu. Dziś staje pan przede mną jako wróg. Odpowiem więc, co mnie to obchodzi. Niech tak będzie, czekam 3 tygodnie, rzekł Morkerf, ale niech pan zapamięta, że po 3 tygodniach żadna zwłoka ani żaden wykręt nie uwolni pana. Panie Albercie de Morkerf, rzekł Beauchamp, wstając, miałbym prawo wyrzucić pana przez okno dopiero za 3 tygodnie, to znaczy za 21 dni. Tak więc dziś i pan także nie ma prawa, aby roznieść mnie na strzępy. Mamy dzisiaj 29 sierpnia. Zobaczymy się 21 września. Do tego dnia radzę panu jako człowiek uczciwy, przestańmy na siebie szczekać jak 2 uwiązane na powrozach psy. I Beauchamp skłonił się poważnie młodzieńcowi, odwrócił do niego plecami i wyszedł do drukarni.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Albert zemścił się na stosie gazet, które rozrzucił, smagając z rozmachem szpicrutą, po czym wyszedł, odwracając się jeszcze kilkakrotnie ku drzwiom drukarni. Po chwili zaczął smagać konia z tą samą zaciętością, z jaką przed chwilą wyżywał się na Bogu Ducha winnych papierach. Mijając bulwar, spostrzegł Morella, który z zadartą głową, błyszczącym okiem i wymachując energicznie rękami, przechodził obok chińskiej łaźni, idąc od bramy świętego Marcina w kierunku kościoła świętej Katarzyny. Westchnął Albert, oto szczęśliwy człowiek. I przypadkiem nie mylił się. Morel był bardzo szczęśliwy. Pan Noirtier tylko co po niego posłał, a Morel tak bardzo pragnął dowiedzieć się czym prędzej, jaka jest przyczyna tego wezwania, że nie wziął dorożki. Wolał zaufać swoim własnym nogom niż czterem końskim, wybiegł więc z ulicy Meslay na przedmieście świętego Honoriusza. Morel szedł sprężystym krokiem, a nieszczęsny Barois starał się jak mógł dotrzymać mu kroku. Morel miał lat 31, a Barois 60. Morel był upojony miłością, Barois zaś znużony niezmiernym upałem. Dwóch tych mężczyzn, różnych zupełnie pod względem wieku i dążeń, przypominało dwa ramiona trójkąta, rozchodzące się u podstawy, a zbiegające u wierzchołka. Wierzchołkiem był pan Noirtier, który posłał po Morela i polecił się mu pospieszyć. Polecenie to, ku wielkiej rozpaczy Barois, młodzieniec wypełniał nader gorliwie. Morel przyszedł na miejsce, nie zasapawszy się nawet, bo miłość dodała mu skrzydeł. Ale Barois, który od dawna już nie kochał, był cały oblany potem. Stary sługa wpuścił Morela bocznymi drzwiami, zamknął drzwi gabinetu, a po chwili szelest sukni sunącej po podłodze obwieścił przybycie Valentin. Valentin wyglądała zachwycająco w żałobnej sukni. Morel tak słodko się rozmarzył, że niemal mógł się obejść bez rozmowy z panem Noirtierem, ale wózek starca zaturkotał po podłodze, a po chwili ukazał się on sam. Noirtier życzliwym wzrokiem przyjął wylewne podziękowania Morela za cudowne włączenie się do sprawy, które uchroniło Valentin i jego od desperacji. Następnie wzrok Morela przeniósł się pytająco na inny przejaw łaski, którą został obdarzony, czyli na młodą dziewczynę. Onieśmielona siedziała w pewnej odległości od młodzieńca, czekając, aż dziadek nakaże jej mówić. Noirtier także na nią spojrzał. – Czy mam powiedzieć to, co mi dziadku zaleciłeś? – zapytała. – Tak, odparł Noirtier. – Panie Morel – rzekła Valentin do młodzieńca, który pożerał ją oczami – mój dziadunio ma panu do powiedzenia wiele rzeczy, które mnie powiedział już 3 dni temu. Dziś posłał po pana, żebym je panu powtórzyła. Powtórzę więc wszystko, gdyż dziadek obrał mnie za swoją pośredniczkę i nie zmienię ani słowa z tego, co od niego usłyszałam. Valentin spuściła oczy. Słodka wydała się ta przepowiednia Morelowi, bo Valentin tylko w szczęściu okazywała oznaki słabości. Mój dziadek chcę opuścić ten dom, rzekła. Barois szuka mu teraz przyzwoitego mieszkania. A pani, rzekł Morel, pani, tak droga i tak potrzebna panu Noirtierowi? Ja, odpowiedziała dziewczyna, nie zostawię mojego dziadka, to już uzgodniliśmy między sobą. Zamieszkam obok niego. Albo zyskam na to pozwolenie ojca, albo też nie pozwoli mi na to. W pierwszym przypadku natychmiast stąd odchodzę, w drugim czekam, aż osiągnę pełnoletność, co nastąpi za 10 miesięcy. Wówczas będę wolna. Będę miała mój własny majątek i... I co? Zapytał Morel. I za pozwoleniem drogiego dziadka dotrzymam obietnicy, którą panu złożyłam. Valentin ostatnie słowa wymówiła tak cicho, że Morel z pewnością by ich nie dosłyszał, gdyby niewielkie pragnienie odgadnięcia ich. Czy dobrze przedstawiłam twoje zamysły, kochany dziadku? Dodała Valentin, zwracając się do pana Noirtiera. Tak, odparł Noirtier. Kiedy zamieszkam z dziadkiem, będzie mnie pan mógł widywać w obecności tego zacnego i godnego opiekuna. A jeżeli więzy, które zaczęły łączyć nasze nieświadome czy też kapryśne serca, okażą się mocnym i pewnym gwarantem naszego przyszłego szczęścia, Chociaż mówi się przecież, że serca podsycane przeciwnościami losu gasną w bezpiecznym zaciszu, wtedy będzie pan mógł prosić mnie o rękę. Ja zaczekam. O! Zawołał Morel, a chciało mu się paść na kolana przed starcem jak przed Bogiem, a przed Valentin jak przed aniołem. Co tak dobrego zrobiłem w życiu, że na tyle szczęścia zasłużyłem? Aż do tej chwili, rzekła następnie dziewczyna swym dźwięcznym i poważnym głosem, będziemy szanować konwenanse i wolę naszych rodziców, jeżeli nie będą oni dążyć do rozdzielenia nas na zawsze. Jednym słowem, i słowo to powtarzam, ponieważ jest dla nas decydujące, zaczekamy. Jakichkolwiek to słowo wymaga poświęceń, rzekł Morel do Noirtiera, przysięgam panu, że jestem na nie gotowy i to nie z rezygnacją, ale z radością. Odtąd odezwała się znowu Valentin, a Maksymilian rozpłynął się pod jej spojrzeniem. Odtąd, mój przyjacielu, nie możemy popełnić żadnej nieostrożności. Nie narażaj honoru tej, która już dziś uważa się za przeznaczoną, by godnie nosić twoje nazwisko. Morel położył rękę na sercu. Noirtier spoglądał na nich oboje z czułością. Barła, przed którym niczego nie ukrywano, stał na uboczu i uśmiechał się tylko, ocierając wielkie krople potu z czoła. — O mój Boże, jak gorąco naszemu poczciwemu Barła! — zakrzyknęła Valentin. — Bo też ja, proszę panienki, okropnie się zbiegałem — rzekł Barła. — Ale muszę oddać sprawiedliwość panu Morelowi, że prędzej biegł ode mnie. Noirtier wskazał okiem tacę, na której stała karafka z lemoniadą i szklanka. Karafka nie była pełna, bo pół godziny temu trochę lemoniady wypił pan Noirtier. Napij się, kochany Barła, rzekła dziewczyna, napij się, mój drogi, bo widzę, że już oczami pijesz tę lemoniadę. To prawda, rzekł Barła, że umieram z pragnienia i że chętnie wypiłbym za zdrowie państwa szklankę lemoniady. To wypij, rzekła Valentin, i zaraz wracaj. Barła wyniósł tacę i ledwie znalazł się na korytarzu. Przez niedomknięte drzwi widać było, jak przechylając do tyłu głowę duszkiem wypił całą szklankę napełnioną przed chwilą przez Valentin. Valentin i Morel żegnali się właśnie w obecności Noirtiera, gdy wtem dał się słyszeć odgłos dzwonka na schodach od apartamentu pana Villeforta. Zwiastowało to czyjąś wizytę. Valentin spojrzała na zegar. Już 12, rzekła, dziś sobota, dziadziu. To na pewno lekarz. Noirtier dał znak, że faktycznie powinien to być lekarz. Przyjdzie tu, trzeba więc, aby pan Morel wyszedł. Czy tak, dziadziu? Tak, odpowiedział starzec. Barła, zawołała Valentin, Barła, chodź tutaj. Z daleka dał się słyszeć głos starego sługi. Już idę, panienko. Barła odprowadzi pana do drzwi, rzekła Valentin do Morela. I teraz niech pan, panie oficerze, nie zapomni jednej rzeczy, że mój dziadek zalecił panu nie czynić nic, co mogłoby nas skompromitować. Obiecałem czekać, rzekł Morel, i czekać będę. W tej chwili wszedł Barła. Kto to dzwonił? Zapytała Valentin. Pan lekarz d'Avrigny, rzekł Barła, chwiejąc się na nogach. Cóż to ci jest, mój Barła? Zawołała Valentin. Starzec nie odpowiedział, spojrzał tylko na swojego pana przerażonym wzrokiem, a kurczowo zaciśniętą ręką usiłował znaleźć jakieś oparcie, by nie upaść. No, zaraz upadnie, zawołał Morel. I rzeczywiście, Barła drżał coraz mocniej, rysy twarzy zmieniły mu się pod wpływem konwulsyjnych drgnień mięśni i zwiastowały silny atak nerwowy.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Noirtier, widząc Barła w takim stanie, zaczął nerwowo mrugać oczami, a w jego wzroku pełnym życia i przenikliwości malowały się wszystkie uczucia miotające jego sercem. Barła zrobił kilka kroków w kierunku swego pana. O mój Boże, Boże, Panie, co mi jest? Ja okropnie cierpię, nic już nie widzę! Krzyknął Barła. Tysiące ogni spala od środka moją czaszkę. Nie dotykajcie mnie, nie dotykajcie mnie! Wzrok starca stawał się coraz ostrzejszy i coraz bardziej błędny. Głowa przechyliła mu się w tył, a ciało zaczęło sztywnieć. Valentin, przerażona, krzyknęła. Morel ogarnął ją ramionami, jakby chciał obronić od jakiegoś niebezpieczeństwa. Panie doktorze! Panie doktorze! Krzyknęła Valentin stłumionym głosem. Do nas! Na ratunek! Barła obrócił się, zrobił trzy kroki w tył, potknął się i upadł wprost pod nogi Noirtiera. Opierając się ręką o jego kolana, wołał: mój panie! Mój dobry panie! W tym samym momencie zwabiony krzykami ukazał się na progu pan Villefort. Morel puścił na pół omdlałą Valentin, cofnął się i zniknął w kącie pokoju, schowany za portierą. Blady utkwił nieruchomy wzrok w konającym nieszczęśniku. Noirtier wrzał, cały ze zniecierpliwienia i trwogi, cały swoją duszą rwał się, by biec starcowi na pomoc. Był on przecież bardziej jego przyjacielem niż sługą. Widać było, jak okrutną walkę stacza w nim właśnie życie ze śmiercią. Na czole starca nabrzmiały żyły, a wokół oczu niektóre mięśnie jego twarzy drgały jeszcze w skurczach. Barła ze zmienioną twarzą, z oczami, nabiegłymi krwią, z szyją wygiętą do tyłu, wyciągnięty był na podłodze. Jego ręce biły o ziemię, a nogi miał tak zesztywniałe, że łatwiej byłoby je na wpół złamać niż zgiąć. Z ust wytoczyło mu się trochę piany. Pojękiwał boleśnie. Villefort stał przez chwilę osłupiały, wpatrując się z wytrzeszczonymi oczami w tę scenę. Morela nie dostrzegł. W czasie tak krótkiej chwili, kiedy niemo obserwował scenę, twarz jego pobladła, a włosy zjeżyły się na głowie. Doktorze, doktorze! Krzyknął, rzucając się ku drzwiom. Prędzej! Proszę mamy, proszę mamy! Zawołała Valentin macochę, wybiegając na schody. Prędzej i niech mama weźmie sole trzeźwiące. Co tam się stało? Odezwał się metaliczny i opanowany głos pani de Villefort. Ach, prędzej, niech mama przyjdzie. Ale gdzie jest lekarz? Wołał Villefort. Gdzie on jest? Pani de Villefort schodziła powoli, a schody skrzypiały pod jej stopami. W jednym ręku trzymała chustkę, którą ocierała sobie twarz, w drugiej miała flakonik z solami angielskimi. Wszedłszy, spojrzała najpierw na Noirtiera, którego twarz, pomimo naturalnego w podobnych okolicznościach wzruszenia, nie przejawiała żadnych znamion choroby. Potem wzrok jej przeniósł się na konającego. Zbladła i przeniosła wzrok ze sługi na pana. Ależ na miłość boską, żono, gdzie jest lekarz? Zawołał Villefort. Wszedł przecież do ciebie. To jakiś apoplektyczny atak. Trzeba upuścić krew, żeby go uratować. Jadł coś przed chwilą? Zapytała pani Villefort, zmieniając temat. Matko, rzekła Valentin, nie jadł dziś śniadania, ale bardzo dużo się nabiegał od rana, bo załatwiał interesy. Jak wrócił, wypił tylko szklankę lemoniady. O, a dlaczego nie napił się wina? Zdziwiła się pani de Villefort. Lemoniada jest bardzo niezdrowa. Lemoniada była pod ręką, w karafce u dziadunia. Biedny Barła bardzo chciał się napić i wypił to, co było. Pani de Villefort zadrżała. Noirtier przenikliwie na nią spojrzał. Jaki on ma krótki oddech, rzekła. Moja żono pytałem, gdzie jest lekarz, rzekł Villefort. Na miłość boską odpowiedz. W pokoju Edwarda, który jest trochę niezdrów, odpowiedziała pani de Villefort, nie mogąc już dłużej zwlekać z odpowiedzią. Villefort wypadł na schody i pobiegł po lekarza. Weź to ode mnie, rzekła pani Villefort, oddając flakonik Valentin. Ja wracam do siebie, bo krew mu na pewno puszczą, a ja nie znoszę widoku krwi. I wyszła za swoim mężem. Morel wyszedł ze swojego ukrycia, gdzie dotąd nikt go nie dojrzał, tak wielkie było ogólne poruszenie. Wychodź prędko, Maksymilianie, rzekła Valentin. i czekaj, aż cię wezwę. Idź już, idź. Morel zapytał wzrokiem Noirtiera. Noirtier, który zachował zimną krew, dał znak, potwierdzając słowa wnuczki. Przycisnął więc rękę Valentine do serca i wymknął się chyłkiem przez korytarz. Niemal w tej samej chwili drugimi drzwiami weszli lekarz i pan Wilford. Barła zaczął odzyskiwać przytomność. Kryzys minął. Był w stanie wyjąkać parę słów i usiłował się podnieść, przyklękając na jednym kolanie. Lekarz Davrigny i pan Wilford przenieśli Barła na kanapę. — Co pan zaleca, doktorze? — zapytał Wilford. — Niech mi tu przyniosą wodę i eter i niech ktoś pobiegnie po terpentynę i emetyk. — Już — rzekł Wilford. — A teraz niech wszyscy wyjdą. — Ja też? — zapytała nieśmiało Valentine. — Tak, panienka przede wszystkim — rzekł ostro lekarz. Valentine spojrzała ze zdziwieniem na pana Davriniego, pocałowała dziadka w czoło i wyszła. Lekarz zachmurzony zamknął za nią drzwi. Doktorze, proszę patrzeć, on już przychodzi do siebie. Widać, był to tylko lekki atak. Pan Davrini uśmiechnął się ponuro. Jak się czujesz, mój Barła? Trochę lepiej, panie doktorze. Czy mógłbyś wypić tę szklankę wody z eterem? Spróbuję, ale niech mnie pan nie dotyka, bo zdaje mi się, że jeśli mnie pan dotknie choćby końcem palca, atak natychmiast powróci. Wypij to. Barła wziął szklankę, podniósł ją do zsiniałych ust i wypił prawie do połowy. Gdzie cię boli? Zapytał lekarz. Wszędzie. Czuję jakby okropne skurcze. A ćmi ci się w oczach? Tak, panie. W uszach ci szumi? Okropnie. Kiedy cię to napadło? Niemal w tej chwili. A wczoraj, przedwczoraj nic nie czułeś? Nic. Co dzisiaj jadłeś? Nic nie jadłem, wypiłem tylko szklankę lemoniady od pana i nic więcej. I ruchem głowy wskazał na pana Noirtiera, który nieporuszony siedział w swoim fotelu i obserwował tę okropną scenę, nie tracąc z niej żadnego słowa i ani żadnego ruchu. Gdzie jest ta lemoniada? Zapytał natychmiast lekarz. W karafce, w kuchni. Czy chce pan, żebym poszedł i przyniósł ją tutaj, doktorze? Zapytał Wilford. Nie trzeba. Niech pan tu zostanie i postara się, aby chory wypił resztę tej wody. Ja sam po nią pójdę. Davrini skoczył do drzwi, otworzył je i zbiegając po schodach dla służby, o mało nie przewrócił pani de Wilford, która także szła do kuchni. Pani de Wilford krzyknęła, a Davrini zupełnie nie zwrócił na to uwagi i kierowany jedną myślą zbiegał po kilka schodów naraz. Wpadł do kuchni i spostrzegł karafkę, która opróżniona w 3/4 stała na tacy. Rzucił się na nią jak orzeł na swoją zdobycz. Pobiegł znowu na górę i zdyszany wpadł do pokoju. Pani de Wilford wracała powoli po schodach do swoich pokojów. — Czy to była ta karafka? — zapytał lekarz. — I to ta sama lemoniada, którą piłeś? — Tak mi się wydaje. — Jaki smak miała? — Gorzki. Lekarz nalał kilka kropel lemoniady na dłoń, dotknął jej wargami, wypłukał nimi usta, jakby kosztował wina, po czym wypluł do kominka. — Niewątpliwie ta sama — rzekł. — Czy pan także ją pił, panie Noirtier? — Tak — odpowiedział starzec. — I także pan czuł, że była gorzka? — Tak. — O, panie doktorze — zawołał Barła. — Znowu mi to wraca. O Boże Wszechmogący, zlituj się nade mną. Gdybym miał jakiś środek, żeby wpuścić mu powietrze do płuc — rzekł lekarz, rozglądając się wkoło. — Może w ten sposób zapobiegłbym uduszeniu, ale nie ma nic. Nic. — O mój panie — krzyczał Barła. — Pozwoli mi pan tak umrzeć? Umieram. Boże mój, umieram. — Pióro. Pióro, dajcie pióro! — zawołał lekarz. Spostrzegł pióro na stole. Próbował włożyć pióro w usta chorego, który w konwulsjach daremnie starał się zwymiotować, ale szczęki miał tak zaciśnięte, że włożenie pióra okazało się niemożliwe. Ten atak był dużo silniejszy od pierwszego. Barła zsunął się z kanapy na ziemię i zesztywniał.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

ty masz wrócić, mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić, mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Nie pamiętam.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: stupid.
1: Autopromocja.
2: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
3: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
2: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
4: Nie chcę mi się wierzyć.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja.

gonna sing my

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szóstej.

chcieli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

Lucy Adam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.